0: i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
1: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: I po reklamie.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
1: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
2: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
1: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
1: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
2: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
1: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
2: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
4: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kłaniam się o poranku, Monika Kowalewicz przed mikrofonem, zerkamy do prognoz. Druga połowa tygodnia na Zamojszczyźnie to nadal przewaga zachmurzenia, choć momentami słoneczne chwile też mają się przytrafiać. Na termometrach w ciągu dnia powyżej 10 stopni, ale poranek jest zdecydowanie chłodniejszy, przydadzą się kurtki.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Jest 6:00, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Areszt dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Śledczy podejrzewają, że planował także atak na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Grozi mu do 15 lat więzienia. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
13: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
14: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
13: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
12: Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
1: SK Zamość News.
15: I Monika Kowalewicz. Leśnicy spotkają się w lasach Zamojszczyzny z różnymi grupami wiekowymi. Od uczniów podstawówek po dorosłych to w ramach akcji edukacyjnej.
16: Dla szkół będą lekcje terenowe, debaty o zmianach klimatycznych.
15: Mówi Anna Sternik z Lubelskich Lasów Państwowych. Akcja w przyszłym tygodniu. Spotkania m.in. na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec. Zapisy trwają. Przed pierwszymi przymrozkami PGK Zamość przypomina, jak zabezpieczyć wodomierze przed zimą. Najbliższe noce mogą być chłodne, a to realne zagrożenie zarówno dla wodomierzy, jak i instalacji wodociągowych. Poradnik jest na fejsie PGK.
17: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor
18: w Radiu RTSK.
19: Jest czwartek, 6 rano, a Wiktor ma taką minę, jakby chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, no. Naprawdę, wiesz co, jak ty coś powiesz, nie myślałeś, żeby zostać profesjonalnym ziewaczem, przepraszam?
20: Wydaje mi się, że przy radiu mogą być jeszcze lepsi ziewajłowie.
19: Naprawdę?
20: I sprawdźmy to. Wystartujmy plebiscyt na najciekawszy, najdziwniejszy poranny ziew.
19: No, mówiłeś. Cztery, 402, 302.
20: Ziewajcie też do Messengera.

0: Weźmy się popłacze, naprawdę.
1: Szanowni Państwo, wystartował poranny plebiscyt na najciekawszy ziew antenowy.
0: Skórę przepraszamy, bo będziemy zarażać, ale miejmy nadzieję, że to będzie pozytywne zarażanie. No to sprawdzamy eskowego messengera. Kto tam ziewa?
2: Dzień dobry. Ja startuję w konkursie na najlepszy ziew. Dzień dobry, witam. Miłego dzionka.
1: No miłego, miłego. Na razie takie, no takie mocne 4 na 10 bym dał.
0: To 4 centymetrów rozwarcia, mówisz o tym, tak?
3: Monika teraz.
1: Monika fajna. Fajna, taka, jak taka Fiona. Ale w tej wersji zmienią tej dobrej, tak?
0: Co więcej, jakby zamiast Monika powiedział, że był to Marek, to też byłoby fajnie.
1: To jest Monika, dziewczyna ziewownika.
0: Dzień dobry. O, oh, wow.
1: Marek mi się podoba. Marek ma coś w sobie z takiego rannego zwierzęcia z lasu.
0: Nikto.

0: Kiedyś widziałam koncert pana Timbalanda, który przyjechał i śpiewał bodajże chyba z Pussycat Dolls i robił
1: To jest bardzo ważna rola. Najważniejsze
2: Ładnie. Poranne brasowanie.
1: Jadziula przyszła, więc my też robimy dzień dobry.
0: Zacznij od tego, że Jadzia ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj jest Jadwigi, więc byś po prostu wyjął te kwiaty, na które się umawialiśmy, że przyniesiesz, bo to w końcu mężczyzna musi dawać.
1: Herbatka dla ciebie.
2: Ja nie wiem, czy to taka czysta herbatka.
1: Możemy pić z jednego kubka z okazji twoich imienin.
0: Nie ryzykuj.
1: Słuchaj, jest news telewizyjny, bo okazuje się, że znamy już nową, kolejną uczestniczkę wspaniałego show, które wszyscy dla guilty pleasure potem oglądamy, czyli Królowa Przetrwania. Wiesz, kto dołączył tym razem?
2: Nie.
1: Paula Tumala. Wiesz, kto to jest?
2: Absolutnie nie wiem.
0: Ona ubijała masło w teledysku Donatana z Olą Ciupą.
1: To są takie czasy, że to
0: ubijały.
2: To już wiem.
1: Znaną osobą zostajesz po ubijaniu mleka u Donatana. To jest wyznacznik bycia znanym. No i są też wcześniejsze uczestniczki, które na pewno kojarzysz, prawda?
0: Danuta Martyniuk, Mariola Bojarska-Ferenc.
1: I uwaga, sama synowa Justyny Steczkowskiej. To też jest wyznacznik bycia znanym. Kim jesteś? Jestem synową Justyny Steczkowskiej.
0: Co ty na to, Jadziu? No.
2: To wstawałyby ze mną w środku nocy przez miesiąc, żeby wszystkie piętra w radiu poogarniać. To wtedy by były prawdziwe królowe przetrwania.
3: No. Poranne prasowanie. No.
2: A nie do telewizji.
1: Czekam, aż kogoś wezmą do jakiegoś programu i będzie znany z tego, że pomaga Jadzi w radiu.
2: Zapraszam.

0: 6.30 już prawie to jest SK. Zerkam sobie w newsy do Pauli i taka refleksja mnie naszła. W życiu, jak gdzieś ci dadzą, to w innym miejscu muszą ci zabrać. Słuchaj, benzyna dzisiaj jest tańsza, ale za to diesel droższy.
1: To nie ma znaczenia, jeżeli SK tankuje do pełna. Dzisiaj po 8 będziemy to robić, więc zapraszamy wszystkie szczegóły na sk.pl.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref. Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaku Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startak Kuzio. Zapraszamy!
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk, a kalafior drugi gratis.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
8: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio.
9: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Na Nowym Mieście w okolicy Nowego Rynku dziś w Zamościu trudności dla kierowców. Przypominam o tym o poranku, no bo czwartek to w Zamościu dzień handlowy i targowy. Jeśli nie macie tam nic do załatwienia, lepiej te rejony miasta omijać. Temperatura powoli się rozkręca. Jest chłodno, wietrznie, parasol lepiej zabrać.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kanada wstrzymuje zakup amerykańskich śmigłowców Black Hawk. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny sygnał napięć między oboma krajami, zarówno w relacjach handlowych, jak i politycznych. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu
1: OLX Praca.
12: SK Sport News.
16: Niesamowity powrót Realu Madryt. Królewscy przegrywali z Romą 1-3, ale w 7 minut strzelili 3 gole i wygrali spotkanie. PSG z kolei pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa rozbiła Fenerbahce 6-0. Industria Kielce przegrywa w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie ulegli na wyjeździe Magdeburgowi 27-30. Dla niemieckiej drużyny to 4. zwycięstwo z rzędu, a dla Industrii 2. porażka.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
17: Jankes!
18: Gama!
19: Gama!
20: I Wiktor!
21: Wiktor!
22: W Radiu ETSK!
23: W Radiu SK!
24: Hej, hej, tu poranny klub profesjonalnego Ziewajły. Witamy na antenie Radia SK.
25: No, ale wszystkie osoby, które nie potrzebują taśmy profesjonalnej, też są mile widziane.
26: Najdziwniejsze ziewnięcie? Jodle, jodle i...
24: Bąbel, nie śpi, gliny za nami jadą.
25: Wszystko się zaczęło od tego, że Wiktor chciał coś mądrego powiedzieć i mu się ziewnęło. W związku z tym pytamy i zapraszamy. Eskowy Messenger czeka na wasze ziewanie. Co więcej, jest szansa, że wyziewacie sobie nagrody.

0: Taflo nagrała właśnie kawałek o plebiscycie ziewania, bo talking body, czyli mówiące ciało, słuchajcie, to jest ziewanie. Bo to, że my nauczyliśmy się mówić od rodziców i gadamy po polsku czy po angielsku, to jest jedno. Ale nasze ciało zawsze mówi w uniwersalnym języku.
1: Ja się boję, że na koniec miesiąca wystawisz fakturę za tę lekcję języka angielskiego.
0: Dziękuję, to były poranne zajęcia. Teraz kolejne od Kamili.
1: No właśnie, w szkołach już nie można tego kupić, bo przecież w szkolnych sklepikach można tylko same zdrowe rzeczy kupować. Ale producent chipsów, i to tych konkretnych chipsów, takich, gdzie trzeba rękę wsadzić do tuby, żeby je wyjąć.
0: Ale mnie wkurza to opakowanie zawsze. Jak zostają ostatnie, to potem po łokieć uwalony.
1: A wiesz, że wystarczy przekręcić tubę i wysypać? Taki tylko szalony pomysł.
0: To spróbuję następnym razem.
1: No w każdym razie, ten producent chipsów, co trzeba ręką do tuby sięgnąć.
0: Do czego?
1: Do tuby.
0: Okej. Tak.
1: Szuka wybrańca.
0: No.
1: Którego, nie śmiejmy się już teraz, prochy spoczną w ich puszce urnie.
0: Ale dziwny pomysł na promocję.
1: No, taki świat, panie.
0: Mam pomysł, co bym napisał w zgłoszeniu konkursowym, tak żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: No dawaj.
0: Wybierzcie mnie, bo w życiu nic nie wygrałem.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
8: Dzień dobry. Śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza. Nowy punkt na Starówce. Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące pieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: I po reklamie.

0: Kama, to chyba do ciebie ten tytuł i to zawodzenie. Go ahead now, go, go, śpiewaj, go, go, go!
1: Happy birthday to you!
2: Eska
3: budzi w urodziny.
0: Dzisiaj wszyscy w klubie profesjonalnego gwizdajły. Martin, chcesz dołączyć? Ziewnij sobie na początek.
4: No i od razu. Mózg dotleniony, człowiek dotleniony, a przy okazji sprawdzone uzębienie. Brawo, Marcin. Marcinku, ale faktycznie dzisiaj twoje wielkie święto, czyli urodziny. I co z okazji urodzin postanowiłeś zrobić?
5: Postanowiłem być wolne i świetnie się bawić w domu razem z rodziną.
4: Mhm. Dodajmy również, jak zadzwoniliśmy do Marcina, że tam dwójka dzieci w tle płakała.
0: Czy to się nie wyklucza? Czy ty niestety wziąłeś wolne od pracy, ale jesteś w drugiej pracy, czyli prywatna niańka?
5: Nie, nie. Myślę, że to wszystko jakoś da radę połączyć i zobaczyć ich uśmiech z rana, to jest też takie święto.
4: Fajnie. Super, Marcin. To mam nadzieję, że tego uśmiechu dzisiaj będzie jak najwięcej u was. Z tego, co wiemy, to ty lubisz poza pracą zajmować się ogrodnikiem, więc pytanie, czy trawnik już jest przystrzyżony przed zimą?
5: Jest, ale pewnie jeszcze raz go zaatakuję.
0: Pytanie mam również od kolegi z ostatniego rzędu. Czy u ciebie w ogrodzie wszystkie rośliny, jakie hodujesz, są legalne na terenie Unii Europejskiej?
5: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję za odpowiedź.
4: Nie spodziewałam się zupełnie innej. Dobrze, to my w takim razie wręczamy ci stówkę urodzinową.
0: Na nawozy,
4: zielone leci do ciebie. No i Marcinku, czego ci życzyć?
5: Zdrówka i spełnienia marzeń.
0: No właśnie, zdrówka i jak mówiła moja babka, jeszcze raz pieniędzy.

0: To już prawie godzina porannego programu za nami i same inteligentne, głębokie, pełne wdzięku wypowiedzi od naszych słuchaczy.
1: A wiecie, że jeżeli ktoś się nie zaraża ziewaniem od drugiej osoby, to podobno jest psychopatą?
2: Oj, oj, oj.
3: Wiktor, nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Jankes! Jankes!
0: I Wiktor! W Radiu SK! I podobno kto nie daje nagród, ten słaby, więc wysyłamy do pani nasze skarpety eskowe.
4: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
5: Reklama.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Fonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Fonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Tanio Weekend Waldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: To będzie ostatnia reklama. 18,47,12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24,39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ślisko i niebezpiecznie może być o poranku na trasach Zamojszczyzny. Uwaga na mokrą nawierzchnię, uwaga też na utrudnienia na Krajowej 17. Na trasie Krasny Staw-Zamość w miejscowości Toligłowy o poranku doszło do potrącenia pieszej. Działania służb mogą powodować trudności z przejazdem.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się siódma, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziowskie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, a PiS o zamachu stanu.
4: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
5: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie. Abdykuje.
4: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
3: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Morze wyrzuciło jego szczątki na brzeg. Znalazł je przypadkowy spacerowicz. Służby sprawdziły miejsce i wykluczyły zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz obecność materiałów wybuchowych. Nowi lokatorzy w Zoo Borsew Włódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy grezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
6: Ciekawa, no ładna.
7: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
3: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
0: SK Zamość News.
2: I Monika Kowalewicz. Dziś ostatnia okazja, by w Zamościu dostarczyć odpady do przoku przy Męczenników Rotundy. Od jutra kierować się trzeba jedynie do punktu przy 1 maja.
8: W jednym miejscu dwie wagi, także będzie to szybciej niż było dotychczas.
2: Mówi prezes PGK Zamość Franciszek Josik. Punkt będzie dostępny dla Zamościan oraz mieszkańców gminy Zamość, Łabunia, Adamów i Komarów Osada. Szczebrzeszyn ma nową ładowarkę teleskopową wraz z zestawem ładowania. Sprzęt zakupiono dzięki wsparciu z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ładowarka będzie przydatna na przykład podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych czy załadunku materiałów.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Radio SK.
10: Czwartek, 7 rano.
11: Wstawać czy nie wstawać? Oto jest pytanie.
12: No, wstawać. Za momencik u nas nasza zabawa 7 wygrywa. I tutaj mamy pytanie do ciebie, Wiktor. Jaki jest PIN do twojej karty kredytowej?
11: 7426.
12: Dziękuję.
13: Gdzie masz portfel? Drugie pytanie.

0: Za dobry czwartek oczywiście. We pray. 7 minut po 7. Dzień dobry, Eska.
1: Dzień dobry, dzień dobry. I od razu, wiadomo, nic nie podnosi ciśnienia, lepiej jak jakaś dobra aferka.
0: Dawaj, lubię takie. Szczególnie jeżeli ona jest z Polski.
1: Mamy aferkę

0: Musimy jeszcze poczekać, aż jest 7.13, bo 13 jest pechowa, zrobi 14. Bo jak będzie 13,
1: to już.
0: O, dobra, można.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: To dzwońcie 664-402-302. Prosimy o to, żebyście trzymali telefon przy uchu. Do zdobycia mamy nasze nagrody SK-owe, czyli butelkę, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax. No i co? No i kto pierwszy, ten lepszy. No.
0: I pamiętajcie, musimy się zmieścić w 2 minuty, a najważniejsza jest dobra jakość połączenia.
1: Dzień dobry.
0: Przyjmujemy tylko tych z drogimi telefonami.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ryszard.
0: Ryszard?
1: A, no właśnie, chyba a, tak.
4: Telefon przy uchu, kochana.
0: A Rysia?
3: Ja samochodem.
1: No ja rozumiem, że samochodem, ale cię nie słyszymy. Odbieramy dalej następny telefon. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: O, no, tu się dobrze słyszymy. No. A ty jak masz na imię?
3: Dorota.
1: Bardzo dobrze. Dorotko, kochana, 2 minuty dla ciebie.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze określenie pejoratywne to jakie?
3: Nie. Negatywne.
0: Dobrze.
3: Ujemne,
1: niepochlebne, uwłaczające, obraźliwe. Wiktor... A nie,
0: i nie to... ma to nic wspólnego z raperem Peją.
2: Drugie.
1: Co ma skrzydła, ale nie jest ptakiem?
3: Przemolot.
0: Dobrze.
1: Dobrze.
0: A trzecie. To jest ptakiem, ale może być też w nosie. No. Nie koza?
1: Gil!
3: No nie! O matko, faktycznie. No,
0: może być.
1: Dorotko, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy i jak najmniej ptaków w nosie.
3: Miłego dnia.
1: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po
0: czwarte
1: drugiej?
5: Radek.
0: Radku, co aktualnie jest dłuższe, noce czy dnie?
5: Noce.
1: Niestety. Wiktor sprawdził 13 godzin nocy i tylko 10 godzin dnia. Mm. A co się działo, jak Pinokio kłamał? Nie wiem, dlaczego tak to powiedział.
5: Noc rósł.
2: Szóste.
0: Czego na koniec historii nie miał Jurand ze Spychowa?
4: Hmm? No, czego...
0: czego nie miał? Czegoś mu brakowało. Czegoś bardzo ważnego.
1: Życia!
0: To też!
5: Życia.
1: Karty kredytowej, mieszkania.
0: Ale przede wszystkim nie miał oczu, bo mu wydubali mu oczy.
1: Ojej, weź przestań.
4: To ci krzyżamy.
1: Nie spoileruj.
4: 20 sekund.
1: Nie spoileruj książki. Szybko. Odbieramy ostatni telefon i ostatnie pytanie. Dzień dobry.
5: Witam, witam.
1: Słuchaj, wczoraj w Milionerach padło pytanie, w wyniku czego można nabawić się efelidów. Od słońca czy od wody morskiej?
0: Patrz w górę, patrz w górę, patrz w górę.
5: Od słońca.
1: Dobrze. I widzisz, w Milionerach mógłbyś zdobyć 500 000 złotych za to pytanie. A
0: u nas wygrałeś skarpety.
1: Wow. I do tego butelkę i październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax.
5: Super, dzięki.
0: To jeszcze należy się wytłumaczenie dla wszystkich, którzy lubią bawić się w naukowców i być mądralami, że efelidy to tak naprawdę piegi.

0: kiedyś jedną modelkę zapytano, co to jest CBA i odpowiedziała: Centralne Biuro Śledcze.
1: A to przecież aferalne.
0: Dokładnie. No. I o CBA, i o pukaniu CBA, i o tym, że nie jest wcale śledcze, tylko aferalne, będzie mówiła Paulina u nas w newsach za chwilę.
1: Chyba się nadaje na Miss Świata.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
3: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
9: To będzie ostatnia reklama. Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: O tej porze na zamojskich termometrach jeszcze poniżej 10 stopni, ale maks prognozowany na dziś to do 12 kresek na plusie. Kierowcy podróżujący na trasie z Zamościa do Krasnego Stawu na Krajowej 17 powinni uważać na utrudnienia w ruchu, to po porannym potrąceniu pieszej w tuli głowach.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pożar statku handlowego na Morzu Czarnym. Do zdarzenia doszło na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy jednostka została trafiona dronem. To kolejny taki incydent w tym miesiącu. U wybrzeży państw NATO uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
1: SK Sport News.
14: Polskie kluby wracają do gry w Lidze Europy. Lech Poznań zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Vinicius Junior zawieszony na 4 mecze. To kara za pociągnięcie rywala za włosy w spotkaniu z Villarrealem. Brazylijczyk opuści m.in. El Clasico z Barceloną zaplanowane na 25 października.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Kama i Wiktor.
16: Widzisz, ciebie w nic już to by w życiu nie pociągnął za włosy i wcale nie chodzi mi o to, że po prostu nie bierzesz udziału w El Clasico.
17: A wiesz, że jest taka teoria, że Vinicius Junior to już nie jest on od paru miesięcy i gra jego sobowtóra, a prawdziwy Vinicius leży sobie i odpoczywa na rajskiej wyspie?
16: Obejrzałabym ten serial.
17: Na szczęście Justin Bieber jest oryginalny i Nicki Minaj też.

0: Biuro Śledcze CSI Kamila wystartowało. Zrobiliśmy jej mindfucka tym juniorem Winiszjuszem.
1: Ale muszę przyznać, że w końcu znalazłam w piłce nożnej coś, co mnie interesuje. Okazuje się, że Winiszjusz Junior może mieć sobowtóra. Oglądam zdjęcia, no i faktycznie panowie wyglądają jak co najmniej dalecy kuzyni swoi.
0: Ale jest trochę takich gwiazd w show biznesie, które albo przeszły takie metamorfozy, operacje plastyczne, że się człowiek zastanawia, czy go podmienili, czy nie. No bo to, że Władimir Putin może mieć swoich sobowtórów, to jest jedno. To, że inni przywódcy się posługują też swoimi podróbkami, to jest jedno. Ale na przykład Megan Fox. Kojarzysz ostatnio?
1: Kojarzę.
0: Oglądaliśmy w internecie.
1: Oglądaliśmy.
0: Wyglądała, a teraz wygląda troszkę inaczej.
1: No, jakby ci tu powiedzieć, lata lecą!
0: A wy macie jakieś przykłady kogoś, kto tak was zaskoczył, że się zastanawiacie, czy to nie sobowtór?
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Giełda Wschód w Skołoszowie. Gmina Radymno zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie. Gmina Radymno zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Uwaga! Uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: I po reklamie.

0: 13 minut do 8 zostało, takie podejrzenia mam, bo Kamil Nosel nie ma włosów. Ale gdyby miał, to mógłby być jak Ed Sheeran Rudy.
1: Wredota nasza. Ale będzie teraz dzwonił w sprawie tematu, który bliski jest bardzo mojemu sercu. Ostatnio popsuła mi się suszarka elektryczna w domu, popsuła mi się zmywarka, czekam aż popsuje mi się również pralka.
0: I ta słuchaczka będzie tak wkurzona, że być może odda ci ten sprzęt.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Klaudii idziemy się zadzwonił?
3: Tak, słucham.
4: Proszę, wiecie co, transport po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, bo nie wiem, czy tam dzisiaj do pani dzwonili. W sprawie tej lodówki, zmywarki, proszę pani. I tam chyba coś jeszcze mam, nie wiem, co tam jest.
3: No, AGD całe.
4: No. Do pani, tak?
3: No, do pani.
4: Dobra. Powiedz mi pani, bo tak, przeliczyłem deputat, jeśli chodzi o paliwo. Gdzie ja mogę, proszę pani, to odstawić, bo... mi zabraknie do pani jeszcze 9 kilometrów, żebym mógł, proszę pani, później wrócić.
3: Proszę pana, proszę mi zawieźć to pod dom i mnie nie denerwować.
4: Proszę pani, ja nie dojadę, bo inaczej jakbym miał dojechać do pani, to bym nie wrócił do bazy. I tu jest ten problem. Więc wolę te 8 kilometrów, proszę pani, gdzieś zostawić, żeby móc wrócić.
3: Ale no to pana pracodawca powinien panu zatankować samochód. No co pan chce ze mnie robić?
4: Proszę pani, ja pani powiem. On mi zatankuje pojutrze na tyle, żebym mógł do pani dojechać. No a ja mam załadunek pani już dzisiaj na pacę.
3: No i co? I pan mi wystawi cały sprzęt AGD na środku drogi 9 kilometrów do domu i co ja sobie z tym zrobię, jeżeli ja zamówiłam transport
4: Chwila! Niech mi wskaże pani miejsce, gdzie to mogę zostawić, gdzie jest na przykład, nie wiem, Zadaszenie bądź też inny lokal.
3: No to Zadaszenie jedyne, do jakiego ja mam dostęp, proszę pana, to jest na adres, gdzie ja zamawiałam całe AGD.
4: Dobra, jeszcze raz, bo pani mnie nie rozumie.
3: Nie, no ja rozumiem, jeszcze raz mi pan powie o tym, że panu brakuje 9 kilometrów, to pana przetrącę, jak pana zobaczę.
4: Zróbmy inaczej, proszę pani. Tam widzę, że jest przystanek autobusowy.
3: Nie ma, to jest nowiny, panie, to są nowiny, chyba panu szalał. Niech sobie pan sprawdzi, ile to jest.
4: Tu bym mógł, proszę pani, zostawić.
3: To w takim razie zrobimy tak, że ja się z panem rozłączę, zadzwonię sobie i ustalę z nimi, gdzie...
4: I co, i pani będzie na mnie skarżyć teraz, tak? Jak ja próbuję się z panią dogadać?
3: Puszcza taki, że to ja mam się nie poskarżyć.
4: Pani, to niech to pani zrobi, Edycie.
5: Klaudia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Jesteś wspaniała, co rańko.
3: Masakra.
5: Kocham cię bardzo, nie. I Kamila też.
3: Masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ludzie, jak macie na ósmą i dopiero się obudziliście, to nie zdążycie. Za chwilę ósma, za 6 minut.
1: Cudowne, tak optymistycznie, tak miło, ty tak potrafisz podnieść na duchu.
0: Ale będą jeszcze informacje na bogato za chwilę w newsach, bo podobno Kraków zarabia na turystach.
1: No właśnie, i dokładnie ile zarobił albo ile turyści zostawili w Krakowie, to o tym za chwileczkę u nas w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
0: Podobno najwięcej kasy zostawiają ci, którzy piją na hejnał.
4: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
20: We must fight together.
19: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: O poranku zamojska drogówka apeluje o czujność za kółkiem i do tego apelu dołączam się też ja. Zachowajcie dużo ostrożności, zwłaszcza w miejscach trwających remontów, ale też przy szkołach. Tam coraz większy ruch pojazdów i pieszych. Rośnie temperatura, warunki biometeo niekorzystne dla naszego samopoczucia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski mówi dość i kończy wstrzymywanie uderzeń w rosyjską energetykę. To po problemach z amerykańskimi danymi wywiadowczymi i zakłóceniach Starlinka. W tym czasie Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, a według Zełenskiego w ostatnim tygodniu zginęło ponad 100 cywilów. Większe bezpieczeństwo w szkołach. MEN przygotowało nowe wytyczne na wypadek pojawienia się w placówce osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiały trafiły już do wszystkich szkół w kraju. Resort zapowiada też możliwość sprawdzania zawartości uczniowskich plecaków, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
4: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
5: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że to każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
4: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
3: Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej. W podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
6: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę. No i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
3: Szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii.
7: SK Zamość News.
2: I Monika Kowalewicz, za godzinę na terenie powiatu tomaszowskiego ruszą ćwiczenia. Do południa będzie można usłyszeć syreny alarmowe. Służby uspokajają mieszkańców i apelują, by nie podejmować czynności ochronnych czy działań ewakuacyjnych. O 10.30 w Zamojskim Sądzie Okręgowym ruszy seminarium eksperckie z okazji Tygodnia Mediacji. Kierowane jest m.in. do sędziów, ławników, kuratorów czy prokuratorów. Trwają też dyżury mediatorów dedykowane mieszkańcom.
8: Mediator pomaga w przedstawieniu własnych racji.
2: Mówi Anna Denis, mediator sądowy. Porady trwają do jutra. Harmonogram na Zamość sogo.pl.
9: Jankes!
10: Kama!
11: I Wiktor!
12: Wiktor!
13: Radio SK!
14: Tum, tum, tum, tum!
15: No dzień dobry, witamy się z wami. Jutro jest już piątek, więc powiedziałabym, że nawet jeśli jest w tym momencie źle, to będzie dobrze.
16: A dzisiaj podążamy śladami afery Sobow.
17: Sorry, Wiktor, nie ma czasu.
15: Powtarzaj za mną. Sobowtór.
16: Sobowtorurowej. Afera Sobowtorurowa.
18: Kochana Radio SK, ja codziennie praktycznie widzę jakiegoś sobowtóra. Wstaję z rana, patrzę w lustro w łazience i tam ja czy nie ja? Jakiś taki ktoś podobny, ale chyba nie ja, kurczę. Może jakiś sobowtór właśnie. Pozdrawiam. Baby.

0: Polska Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: nasze muzyczne alter ego, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Dawid ma lepsze włosy niż ty.
0: I ona też mówi, że chodź, coś ci opowiem i tak samo ty teraz tak chyba coś mi opowiesz.
1: Tak, opowiem informację, którą z kolei wczoraj mi opowiedział Wiktor.
0: Mianowicie, jak to wraca jak bumerang.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty RCB przychodzą za często. Na pewno kojarzycie, to są te takie alerty na telefon, które przychodzą w różnych tematach.
0: Ja dostałem, że wiatr wieje.
1: No właśnie, że wiatr wieje, że szczepionka na lisy, no ale są też takie województwa, które dostają niestety trochę poważniejsze informacje. No i tak się akurat składa, że ta wschodnia połowa Polski
0: to ta.
1: Jest niezadowolona, że przychodzą za często.
0: I właśnie dlatego ten operator tego systemu kliknął w to lubuskie ostatnio, żeby te nastroje się wyrównały.

0: Jakiś czas temu wjechał program CPN, ceny paliw niżej, i ceny spadły tylko po to, żeby teraz znowu rosnąć.
1: SK tankuje do pełna.
2: No i czego nie rozumiesz? Miało być taniej, było taniej, jest drożej, to już było drobnym drukiem. Ale u nas tak naprawdę nie ma znaczenia, po ile są ceny paliw, ponieważ SK zawsze tankuje do pełna.
0: Tak jest. Kto nie skorzystał z tego programu, może skorzystać z Eski, bo zapełnimy wam bak za nasze pieniądze radiowe.
2: No i za mnie jest Patrycja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patrycja, ty to niezły numer jesteś. Jaką ty akcję wymyśliłaś?
3: Moja siostra organizuje szwagrowi urodziny 30. No i jedziemy do Zakopanego. A z racji takiej, że jesteśmy ze Szczecina, no to pomyślałam, że ją odciążę.
0: I z racji tego, że samo Zakopane to jest chyba jedno z najdroższych miejsc w tym kraju.
3: Zdecydowanie.
2: No ale z tego co wiemy, Michał, czyli szwagier, po pierwsze ma zostać przez was porwany, zakryte oczy. Dopiero na miejscu ma bidula się otworzyć i dowiedzieć, gdzie jest, ale po drugie, czy to jest prawda, że on nigdy nie był w Zakopanem?
3: Nigdy nie był w Zakopanem, dlatego ten pomysł.
0: Ale przeżyjesz, szok kulturowy.
2: Ojej. Dobrze, no to ja myślę sobie, że dołóżmy się do tej całej fantastycznej akcji. Eska tankuje do pełna, tak żeby Michałowi starczyło na przynajmniej jedno zdjęcie z misiem.
0: I podobno jeszcze starczy wam na jajecznicę i herbatę. Tam jest taka najdroższa restauracja, najdroższa śniadaniownia podobna w całym kraju, że to tylko na tyle starcza.
3: Może tak być.
2: Życzymy w takim razie wam fantastycznej zabawy i pamiętajcie, żeby po tankowaniu nie prowadzić auta.
4: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

Kochany w kobiecie, co mam je dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi.

0: Wystarczy spojrzeć przez okno, przynajmniej za to nasze radiowe, no i Alejandro, Alejandro, Alejandro.
1: Z naciskiem na Handro, a właściwie Handra, z jakiegoś powodu. Państwo tego nie widzą, bo to jest radio, ale po mojej lewicy siedzi nasz wydawca, po mojej prawicy siedzi Wiktor i kiedy panowie mówią, to ja normalnie jak na meczu tenisowym. Lewo, brawo, lewo, brawo.
2: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
3: Wiktor
2: w Radiu SK.
0: I właśnie o Polkach, grających w Wuhan w kolejnym turnieju. Za chwilę w newsach.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama. Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
5: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
6: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
11: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
12: Nieco mocniejsze podmuchy wiatru utrzymują się na Zamojszczyźnie i w ciągu dnia mogą delikatnie wpływać na temperatury odczuwalne. 11, może 12 stopni w zapowiedziach mamy na dziś dla Zamościa. Do tego niewykluczone przelotne opady deszczu i przewaga zachmurzenia nad regionem parasol warto mieć.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
13: Minęła 8:30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety. Na miejscu pracują służby. Ponad 15 miliardów złotych, tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
14: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
13: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy. Polki walczą w turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Iga Świątek wystąpi w 1/8 finału. Jej rywalką będzie Ashlyn Kruger, a mecz rozpocznie się nie wcześniej niż przed 13:00.
15: Jankes. Kama.
16: Kama i Wiktor.
15: Jankes.
9: Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć, chociaż bardziej, że Piątello za momencik wjedzie, bo to już jest czwartek.
17: Patrzę w kalendarz i urodziny swoje obchodziłby, gdyby żył. Niemiecki filozof, poeta, filolog klasyczny Fryderyk Nietzsche.
16: Niczego nam nie potrzeba.
17: Czy mogę pozwolić sobie jeszcze na jeden żart?
16: No.
17: Już od dawna nie ma niczego.
16: Już wiem, kto moją mowę pogrzebową na pewno nie wygłosi.

0: I like it.
1: No pewnie, że I like it. To jest Eska. Tu się nie da inaczej niż I like it. Czy jest ktoś, kto nie lubi Eski? Nie widzę. Nie ma. No, dziękuję. Do widzenia.
2: Świetne badania słuchalności zrobiłeś. Takie szybkie i takie za darmo.
1: Panie dyrektorze, idzie nam świetnie. Nie widziałem nikogo, kto nie lubi Eski.
2: Przepraszam, czy my dzisiaj mamy zebranie?
1: Mamy, ale mamy też poważne sprawy. Żeby nie było, że tylko się tutaj cały czas dobrze bawimy i uśmiechamy. Otóż to, pobór do wojska aktualnie, jak czytam, słuchajcie, dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze nie, a ci starsi z kolei, ankietowani, którzy zostali zapytani, mówią stanowcze tak. No i nie wiadomo, jak pogodzić tę młodszą i starszą część społeczeństwa.
2: Niech zgadnę, największy entuzjazm wobec poboru wykazują ci, którzy nie musieli w nim uczestniczyć.
1: Radio SK. A to tak przypadkowo wyszło.
3: Wiktora, ty byłeś w wojsku?
1: Nie słyszę.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: wychodzi przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: I po reklamie.

0: ja się zaśmiałem nosem właśnie? Chyba tak.
1: Że co?
0: Zaśmiałem się nosem.
1: Ha, okej. Okay. A on dalej nie mówi wprost. O tym śpiewa Margaret, a właściwie chyba mówi o naszym kapitanie, ponieważ cały czas zbieramy ludzi na odlot ściśle tajny. Przypominam, to już tylko i wyłącznie 7 dni zostało do naszego wylotu, bo wylatujemy za tydzień w piątek. Nadal nie wiemy dokąd.
0: No i dzisiaj jest właśnie dzień kombinowania. Po pierwsze mamy kapitana, a potem będziemy jeszcze mieli popołudniowych pomocników. Jaka podpowiedź dzisiaj wypuści nas w maliny? Proszę bardzo.
2: Mówi kapitan. Polecicie do miasta Małej Francuski.
0: I to już? Koniec podpowiedzi? Nie ma więcej? Czekaj, Mała
1: Miasto
0: Francuska.
1: Miasto Małej Francuski. No dobra, zobaczmy w takim razie, co Korościel wykombinował.
3: Olu, więc oni polecą do miasta Małej Francuski. Moim zdaniem tu chodzi o miasto Marii Curie Skłodowskiej. A twoim o jakie miasto?
4: Nie, no ja liczę, że oni lecą gdzieś w jakieś takie bardziej wakacyjne klimaty, więc może gdzieś, gdzie dobrze smakuje francuski pocałunek, ale on w sumie może smakować dobrze wszędzie.
3: A ja bym się upierał przy Marii Curie Skłodowskiej, ona jest z Warszawy chyba, także oni polecą do Warszawy. Gratulujemy, kochani, super wyjazd, super.
0: Ja bym się jednak upierał przy tym pocałunku, tym bardziej, że mówiła to moja dziewczyna.
1: No i zważywszy na to, że z nami nie leci, to ja nie jestem pewna.
5: Odlot ściśle tajny.
0: No to co, gdzie lecimy? Kto ma jakieś propozycje? Jakby co, wszystkie podpowiedzi, te poprzednie, ta dzisiejsza, czekają na Instagramie.
1: A jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy i polecieć razem z nami w nieznane, to zapraszamy do apki.

0: Kurczę, to jest podpowiedź. Alan Walker mówi, że jednak Barcelona. Tam lądujemy, podobno.
1: Powiem ci tak. To naprawdę nieważne dokąd. Ważne, żeby było ciepło i żeby byli fajni słuchacze, a ci na pewno będą fajni, bo to są nasi
0: Eskowie. Powiesz, że ważne, że ja lecę z tobą.
1: Nie.
0: A, to nie
1: znaczy tak, ta, ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: To jeszcze raz przypominamy, jak się wchodzi do gry o odlot ściśle tajny?
1: No, trzeba ściągnąć apkę i tam się zgłosić.
4: No.
2: Autopromocja.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18:00.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
17: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
16: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
17: Magnifique!
16: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
17: No, Hisense Media Expert to ma sens.
18: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Tato, z czego były pierwsze książki?
20: Z glinianych tabliczek?
19: To jak wtedy zaginali rogi?
21: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
22: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Część Zamościan zmierza jeszcze do pracy albo do porannych obowiązków, a to oznacza wzmożony ruch pojazdów na większości zamojskich ulic i krzyżówek. Jedźcie bezpiecznie. Pamiętajcie o objazdach remontowanej ulicy Połowiaków. Jest wyłączona z ruchu od ronda przy cmentarzu do Przemysławej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wcześniej wstrzymał uderzenia na prośbę Waszyngtonu. Sprawę skomentował Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ-u zaapelował do Ilona Muska, by nie wykorzystywał Starlinka do celów politycznych. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
2: Telefon jak syrena alarmowa. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania Cell Broadcast. Na razie w razie zagrożenia komórki mają alarmować nawet wtedy, gdy są wyciszone, a system ma ruszyć tuż po wakacjach 2027. Igierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
4: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
2: Do końca roku powstanie 12 takich platform.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz, rozwijająca się w glebie grzybnia może porażać korzenie iglaków, prowadząc do ich zamierania. To kolejny problem po pożarze w Puszczy Solskiej. Na zniszczonym terenie masowo pojawiła się przyczepka falista. Grzyb utrudnia odnowienia lasu.
5: Zalecenia są, żeby przynajmniej przez okres 2 lat nie odnawiać powierzchni nowymi sezonkami.
1: Mówi Piotr Lasota z Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu. Nadleśnictwo Józefów rozważa, gdzie odłożyć w czasie odnowienia, by zmniejszyć szkody. Trwa ustalanie okoliczności porannego wypadku na Krajowej 17 na trasie Krasnystaw-Zamość. W miejscowości Tuli Głowy kierujący dostawczym busem potrącił pieszą.
6: 2 minuty po godzinie 9:00. Nie pytam, która kawa, nie pytam, czy zdążyliście, nie pytam, za którym razem budzik musiał zadzwonić, żebyście dziś wstali, bo pogoda jest, jaka jest. Będzie lepiej. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Water, i tak nazywa się ten kawałek Neptunika. Zagrałem w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas już tradycyjnie na 30 sekund tylko dobrych informacji. Możecie za darmo sprawdzić wasze światła w samochodzie. Darmowa kontrola świateł w ramach ogólnopolskiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo odbędzie się na wybranych stacjach diagnostycznych 24 października. Szukajcie w swoim mieście. Możecie też pomóc niedźwiedziom przygotować się do zimy. Poznańskie ZOO zbiera orzechy dla tych zwierząt. Można przekazać zdrowe, świeże orzechy, także te w skorupkach, mile widziane. Dynia ważąca ponad tonę. Taką wyhodował Brytyjczyk Ian Paton, który ustanowił tym samym rekord świata. Uwaga, czasochłonne zajęcie, bo jak twierdzi, tej dyni poświęcał nawet 6 godzin dziennie. Niektórzy tyle czasu nie spędzają nawet w pracy. Jutro kolejna porcja dobrych informacji. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
5: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
11: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Przyznaję do jednego z artystów, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia SK, mam wielką słabość. One Republic był taki kawałek Apologize, którym zasłynęli na szeroką skalę i który do dziś przypomina mi o różnych dawnych czasach. Miłych, niemiłych, ale sentyment pozostał. No to teraz One Republic połączył siły z Sophie Tucker. Tsunami, tak nazywa się ten kawałek, tytuł niepokojący, ale brzmienie całkiem dobre na ten czwartkowy poranek. Gramy już teraz w Radio SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Moja panienka Lerek, nowator w Radiu SK, 22 minuty zostało do godziny 10. O tych atakach, między innymi we Francji i w innych krajach słyszeliście, cyberatakach. Już nie komputer, już nie telefony, ale tym razem lodówki. Lodówki, które zamiast chłodzić, zaczęły grzać, bo temperatura w nich osiągnęła właśnie po cyberataku nawet 50 stopni Celsjusza. Co oznacza, że jedzenie, które w nich było, po prostu przestało nadawać się do użytku, bo to nie tylko lodówki, ale także zamrażarki tym cyberatakom padły. Myślę sobie, że abstrahując od tego, że to jest problem, że sprawa jest poważna, to gdyby ktoś następnym razem chciał tak atakować sprzęty w moim domu, to ja poproszę inny cyberatak zastosować. Najlepiej zamknięcie lodówki na klucz po godzinie 22.
1: Autopromocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pani zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
13: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników z Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
16: I po reklamie.

0: Temper City, Reverse Psychology, tuż przed godziną 10 w Radiu SK. Po tej 10 wracamy z najlepszymi hitami i mam nadzieję, że wy nie będziecie musieli wracać do pracy, bo może szef czwartek dzisiaj zaplanował wolne. Rzeczy niemożliwe też się zdarzają.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà.
1: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
9: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
10: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada, tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze, 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki, maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: Jakie to jest dobre.
14: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: W przeważającej części dnia nad Zamościem utrzymywać się będzie zachmurzenie. Kolejne godziny mogą też przynieść przelotne opady deszczu. Będzie ślisko i niebezpiecznie. Zachowajcie ostrożność za kółkiem. Cały czas niekorzystny biometr utrzymuje się w regionie. To może powodować problemy z koncentracją. Do tego mamy mocniejszy wiatr.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od karambolu w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło rano do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
21: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
20: Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym znani politycy i profesorowie. Prokuratura zarzuca im łącznie 67 przestępstw. Właśnie rusza proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
0: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
20: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach. To wydarzenie już jutro o 11.30.
3: SK Zamość News.
17: I Monika Kowalewicz. Na ulicy Koszary w Zamościu trwa drugi etap remontu. Ratusz zapewnia, że prace idą sprawnie.
22: Na początku września drogowcy weszli na część w kierunku bramy jednostki wojskowej. Tam nie ma przejazdu.
17: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Zamość Jacek Bełs. Remont ulicy Koszary pochłonie około 5 milionów złotych. Może trwać do połowy przyszłego roku. Hrubieszowskie Amazonki zapraszają na spotkanie profilaktyczne w ramach Różowego Października. Będą wykłady specjalistów o chorobach onkologicznych oraz nauka samobadania piersi i jąder. To w poniedziałek od 10 w tamtejszym starostwie powiatowym.
23: 9:50. Czas rano płynie zaskakująco szybko, kiedy macie go w domu, a kiedy macie go w pracy, to jakoś magicznie spowalnia. Jesteśmy w tym razem. Rita Ora na początek, będzie też Gibbs, Ego i Money. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Aby praca płynęła wam tak szybko jak bit tego numeru 17 po 10. To Pirma Mio Fly High w Radiu SK podsłuchiwał i podglądał spotkania firmowe na szczycie przez kamerę zainstalowaną w... No właśnie zaraz wam powiem, gdzie się nieźle zdziwicie. Jeden z pracowników firmy zajmującej się sztuczną inteligencją postanowił podsłuchiwać no właśnie swoich szefów w trakcie spotkań w sali konferencyjnej. Nie trzeba mówić, że raczej te spotkania były ważne, łamane przez poufne, w związku z czym kamera, która wylądowała w tym pomieszczeniu, no nie mogła być widoczna i została umieszczona, bardzo mnie to zdziwiło, w papierze toaletowym. Gdzie papier toaletowy stał w sali konferencyjnej, tak żeby nie rzucał się w oczy aż tak bardzo, żeby można było umieścić w nim kamerę i żeby to nie wzbudzało podejrzeń, tego absolutnie nie wiem, natomiast no nie była to skuteczna metoda, no bo właśnie ostatecznie jego przełożeni zorientowali się w tym, co też ten pan czyni. Jeżeli postawił papier toaletowy na środku wielkiego stołu w pięknej sali konferencyjnej, to chyba jednak nie był tak sprytny, jak mogło mu się wydawać. David Guetta za chwilę w Radiu SK.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy! Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
3: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
4: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
5: Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej cenie, niezależnie czy korzystasz z własnego kapitału czy dotacji. Tylko gdzie taką maszynę znaleźć? Najlepsze wyjście to wizyta w punkcie Stalowy Maszyny Rolnicze. W naszej ofercie solidne maszyny rolnicze w uczciwych cenach. Sprawdź to. Zadzwoń 533 12 34 47. Stalowy.pl pisane przez V. Barchaczów 40.
6: To będzie ostatnia reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: 23 minuty do 11. 4000 zł. To jest kwota, uwaga, uznawana za rozsądną, a dokładnie mediana kwoty, rozsądną, jeśli chodzi o zapłacenie za pierścionek zaręczynowy. Tyle młodzi przebadani byliby w stanie dać za pierścionek zaręczynowy, żeby ten był wart swojej ceny, wart tej osoby, której ten pierścionek wręczamy i żeby generalnie wszystko się zgadzało, mówią badania. Co ciekawe, te same badania mówią też, że 25% wszystkich ludzi, którzy myślą o zaręczynach, czy to jako osoba, która będzie prosiła o rękę, czy ta jako ta, która tę rękę będzie dawała, chciałaby zaręczyn z elementami niespodzianki, tu cytat, takich jak w filmach. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że najczęściej w filmach widzimy tylko zaręczyny, a nie to, co dzieje się potem, po kilku latach na przykład, i niech to już wam da do myślenia.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Esca. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
9: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
10: Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: Edukacja bez barier, przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
12: To będzie ostatnia reklama.
9: Dlaczego masz tyle okularów?
3: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
9: A nie możesz mieć jednych?
3: To tak można?
9: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
3: Pewnie kosztują fortunę.
9: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
3: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: A czego wy byście dzisiaj chcieli? Takie filozoficzne pytanie. Mrozu Kacperczyk, wszystko, czego chciałem tuż przed godziną 11 w Radiu SK. Puśćcie wodze fantazji. Nie ma limitu czasu, nie ma limitu kasy, nie ma w ogóle absolutnie żadnych limitów. Co chcecie, to dostajecie. Złota rybka dzisiaj na waszym biurku, ale spełnia każde życzenie, które wpadło wam do głowy. Czego byście dzisiaj chcieli najbardziej? Głosówki na SK-owym Messengerze, mile widziane, pomarzyć zawsze można. Marzenia nie znają wieku. Niektórzy mówią, że one się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc może wypowiedziane na głos nabiorą mocy prawnej i się naprawdę wydarzą. Po 11 w Radiu SK wydarzy się na pewno, tego jestem pewna na 100% i przekonana, Alex Warren i jego Fever Dream na antenie Radiu SK, bo to wam zagram. Teddy Swims też u nas będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
3: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
4: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
6: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Dlaczego masz tyle okularów?
8: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
7: A nie możesz mieć jednych?
8: To tak można?
7: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
8: Pewnie kosztują fortunę.
7: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
8: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
11: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
10: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
11: Tylko 45 zł.
10: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
11: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
12: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość 84 542 10 88.
11: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Mocniejsze podmuchy wiatru utrzymują się dziś na Zamojszczyźnie i mogą trochę podokuczać. Będą też obniżać wartości odczuwalne, chociaż na termometrach maksymalnie do 13 stopni w Zamościu i w regionie. Będziemy odczuwać około 10, do tego niekorzystny biometr, no i w ciągu dnia przelotny deszcz jest możliwy.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Myśliwce wracają do baz, a alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Służby potwierdzają, nie ma zagrożenia dla Polski. Tymczasem Kijów zapowiada wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, ogłosił Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
17: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Kijów, Ołech Biłecki.
16: Pościg pod Kielcami. 22-latek uciekał przed policjantami. Kierowca uderzył w radiowóz, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za rozbój i pobicie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dodatkowo odpowie za przestępstwo drogowe. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
0: SK Zamość. Na czasie.
15: I Monika Kowalewicz. Wiemy już, jakie fotki będą w kalendarzu miasta Zamość na przyszły rok. Konkurs Zamość Idealny w kadrze rozstrzygnięty. 26 prac spełniło wymagania, trafią do miejskiej bazy promocyjnej, a 12 wybranych do kalendarza możecie już zobaczyć na fejsie Wizyt Zamość. Okoliczne szlaki polecają się na spacery bez względu na pogodę. Planując wypad w rejony wzgórza Kościółek, weźcie pod uwagę utrudnienia. Prowadząca tam ścieżka została zamknięta w związku z remontem. Trudności macie na czarnym szlaku Walk Partyzanckich oraz na niebieskim szlaku Szumów. Od przejścia przez Dolinę Tanwi do miejsca rozdzielenia za wzgórzem Kościółek.
13: Jeżeli Maja Chwalińska o godzinie 11.01 w czwartek 15 października ma już na koncie zwycięstwo i awans, to dlaczego wy mielibyście nie mieć małych zwycięstw albo awansów? Tu uśmiech w stronę każdego szefa. Teddy Swims już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 11. Wszystko, czego byście dzisiaj chcieli, to zdanie do dokończenia, które daje wiele możliwości, ale okazuje się, że chyba wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, co Marta.
1: Cześć, Eska. Chciałabym już iść do domu. Tego najbardziej dzisiaj bym chciała.
0: Po pierwsze ta pauza znamienna, po drugie ton głosu także znamienny. Mam wrażenie, Marta, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy dokładnie tego samego byśmy chcieli. Jest też Patryk z tym, czego on by chciał.
2: Ja bym chciał, żeby dzisiaj szef do mnie przyszedł i powiedział: mój drogi, podwyżka.
0: Jezu, Patryk, jeżeli on do ciebie przyjdzie, to ja bym chciała, żebyśmy wszyscy mieli twojego szefa. Być może twój usłyszał i się poczuje do tego, co powiedziałeś, czyli spełniania marzeń swoich pracowników, bo nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Zima za pasem, w domu chłodno, a rachunki za ogrzewanie coraz wyższe? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i bezzwrotnej dotacji. Lokalny wykonawca z blisko 20-letnim doświadczeniem, firma Rogowski. Ociepli twój dom, wymieni okna, drzwi oraz stary piec na nowoczesny kocioł na pellet lub drewno. A co z dokumentami i formalnościami? Spokojnie, wszystkim zajmiemy się za ciebie. Zadzwoń po bezpłatną wycenę 500-415-600. Rogowski. Ciepły dom, spokojna głowa.
7: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Chrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Chrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
5: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dlaczego masz tyle okularów?
14: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
13: A nie możesz mieć jednych?
14: To tak można?
13: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
14: Pewnie kosztują fortunę.
13: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
14: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Carson, Stronger w Radiu SK. 23 minuty do 12. Sprawdźcie, czy wasz partner lub partnerka dobrze śpią. Bo to, jak oni śpią, może wpływać na to, że wy nie zrobicie formy na lato. Zaskoczeni? No są takie badania, które sprawdziły to powiązanie i ono rzeczywiście istnieje. Jeżeli nasz partner lub partnerka cierpi na bezsenność, nie dosypia, to prawdopodobnie w ciągu dnia będzie więcej jadł lub też jadła. A że razem mieszkamy i że często razem spożywamy posiłki, to przekłada się też na nas, niezależnie od tego, jak my, jako partnerzy tych niedosypiających, śpimy. Nawet jeżeli dobrze, to i tak jedząc więcej, no niestety tej formy zbudować się nie uda. Dobra informacja? Zawsze jest na kogo zwalić, jeżeli kolejne wakacje ciągle nie będą pod znakiem takiej sylwetki, o jaką walczyliście.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Lusia, salon obuwia dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
10: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. SCWEF działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Chrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.chrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
14: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14.
17: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
18: I po reklamie.
19: SK.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Sylwia Grzeszczak wie, czego potrzebujecie w pracy. Czwartek jest? Jest mango? Owocowe czwartki? Wszyscy w korporacji zadowoleni, szefowie najbardziej potwierdzą, że dali nam tym samym podwyżkę. A nie jedynie powód do uśmiechu. Po 12 w Radiu SK dużo powodów do uśmiechu od Micha Sokłowskiego, który zostaje z wami i gra najlepsze hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
5: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak.
4: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
8: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej cenie, niezależnie czy korzystasz z własnego kapitału czy dotacji. Tylko gdzie taką maszynę znaleźć? Najlepsze wyjście to wizyta w punkcie Stalowy Maszyny Rolnicze. W naszej ofercie solidne maszyny rolnicze w uczciwych cenach. Sprawdź to. Zadzwoń 533 12 34 47 stalowy.pl pisane przez V. Barchaczów 40.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Mokro, ślisko, kapryśnie i wietrznie. Tak będzie w Zamościu niemal przez cały dzień. Jutro więcej szans na przejaśnienia. A w weekend znów powtórka z tej nieco kapryśnej odsłony jesieni. Maksymalnie do 12 stopni na termometrach. To prognozy na kolejne dni. Do tego mocny wiatr.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała kobiety i mężczyzny znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia.
15: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym.
14: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Płowiecki.
16: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu
0: 10 przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
11: To jestem całkowicie spokojny, te oskarżenia w części mnie dotyczące. To wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
0: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
14: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayern Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań.
16: SK Zamość News.
17: I Monika Kowalewicz, jest areszt i zarzuty za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Zatrzymany 36-latek był poszukiwany listem gończym do odbycia kary za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. W mieszkaniu, w którym przebywał, miał kolejnych 8 kg substancji.
18: Blisko 6 kg klefedronu, kilogram amfetaminy oraz ponad 1000 gramów marihuany.
17: Mówi Dorota Krukowska-Bubiło z Zamojskiej Komendy. 36-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W podstawówce przy Orlej zamościanie będą ćwiczyć w sobotę reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Między 10 a 14 odbędzie się tam krajowy trening rodzinny.
19: W gorącej 20 Radia SK to był najpopularniejszy hit września. Zalia, tylko kochaj mnie. Dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Naprawdę dobry bit na antenie Radio SK. To Natalie i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radio SK. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam, że potrafię wejść do jakiegoś pomieszczenia, do którego szedłem po coś i nagle po co ja tutaj, co to miało być? No i dobra, i najczęściej się przypomina, zwłaszcza jak się wyjdzie i zobaczy się na przykład coś się miało zanieść albo przynieść. Dobra, ale pobiłem sam siebie wczoraj umieszczając, w sensie nie wczoraj, tylko na wczoraj, na popołudnie w kalendarzu, umieszczając przypomnienie pod tytułem Ta ręczna. Nie mam zielonego pojęcia, o co mogło mi chodzić. Oczywiście też słownik mógł w telefonie zmienić odrobinę, ale jeśli mielibyście jakiś pomysł, co mogłem mieć na myśli, pisząc przypomnienie na środę 14, ta ręczna, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Za to najciekawsze, bo wcale nie najmądrzejsze koniecznie, ale najciekawsze wyjaśnienie. Jakieś eskowe gadżety, na przykład z naszą eskową butelką, mogłyby się przydarzyć. Zaja, tylko kochaj mnie, obiecałem, gram za moment. A Rudimental i Khalid za moment. Też. A można albo SMS-a napisać 664-402-302. Albo deskowy messenger też na was czeka. Radio
1: SK. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18:00.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Już 16 listopada w Zamojskim Domu Kultury rusza festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży Teatralne Podróże. Nauczycielu, zarezerwuj miejsca dla swojej klasy na poruszające spektakle o relacjach, emocjach i wzajemnym zrozumieniu. Rodzicu, zapraszamy także całe rodziny na wyjątkowe teatralne spotkania. Program festiwalu i bilety znajdziesz na zdk.zamość.pl. Patronat nad wydarzeniem objął Rafał Zwolak, prezydent miasta Zamość. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight together.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk. Maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
15: ceny. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
3: będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę. 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: jak zwykle niezawodny Michu. Dzięki za Eminema. Pozdro Maciej ze Szczecina. Hello!
1: Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie w Radiu SK. Niezawodny, jeśli chodzi o hity na czasie, to prawda. Staram się, robię co mogę, ale jeśli chodzi o pamięć, to zawodny. Wpisałem w kalendarz ta ręczna i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Monika pisze, że może chodziło o spotkanie z mechanikiem, bo już sprzęgło, błaga o litość. Jak będzie sprzęgło, błaga o litość, to dowiem się, jak padnie mi cała automatyczna skrzynia biegów, bo jestem szczęśliwym posiadaczem automatu i co tam się dzieje ze sprzęgłem, to nie wiem, dopóki nie padnie mi wszystko. Mateusz napisał, że ta ręczna mi w słowniku zmieniło na poręba, więc wszystko wskazuje na to, że miałeś jechać do szklarskiej poręby i iść na urlop elegancko. Mateusz, ta opcja rzeczywiście jest elegancka i bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę chyba spróbować. Tylko nie wiem, co wpiszę w wniosku o tym urlopowym. Chyba właśnie ta ręczna. David Guetta, Run Run River, Alok, za moment i Stick Figure, a później Wesce Daria Zawiało.
2: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu,
5: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
11: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
14: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Dzień dobry. Śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza. Nowy punkt na Starówce. Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
18: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość, Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: A

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20 lat Jeska. W zeszłym tygodniu, czy powtórzy swój sukces jutro? Mocno polecam spotkanie z najlepszymi hitami nad Wisłą, Odrą, Wartą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Jutro od godziny 17 przed 20 będziemy wiedzieć, czy MJ Daily pozostanie na miejscu pierwszym z numerem Daily Supreme. O co mogło mi chodzić, jak wpisałem ta ręczna do kalendarza? Magda zauważa możliwy związek między ta ręczna a cyklem miesiączkowym partnerki. Okej. Zdecydowanie w moim przypadku ta zależność nie występuje. Wystąpi przed państwem Keanu Silva w remiksie Dona Diablo, King of My Castle, chwilę po godzinie 13 w Esce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
6: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to 1 000 000 000 rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
16: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Dużo chmur nad regionem, niewykluczone, że w kolejnych godzinach jeszcze z nich na Zamojszczyźnie popada. Zamościanie, uwaga, za kółkiem, może być ślisko i mokro. Do tego też utrudnienia mamy na przykład związane z remontowaną ulicą Pełowiaków. Ulica Koszary też w przebudowie. Pamiętajcie o objazdach.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Zbliża się 13. Czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter SK Michał Rawa.
19: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
18: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala, to po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób zderzył się z dostawczakiem i przewrócił się na bok.
0: Dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
18: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ważne orzeczenie dla TSUE. Banki muszą natychmiast zwracać pieniądze oszukanym klientom, orzekał Europejski Trybunał. Wyrok dotyczy klientki, która straciła 700 euro po tym, jak nieświadomie podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Orzeczenie TSUE wskazuje, że bank w sytuacji zgłoszenia oszustwa musi zwrócić pieniądze klientowi w ciągu jednego dnia.
16: SK Zamość. Na czasie.
20: I Monika Kowalewicz. Do zobaczenia będą twarze Eurofolku. To portrety uczestników tegorocznej edycji festiwalu. Dziś wernisaż wystawy fotografii Aliny Ostasz, która zatrzymała ich na kadrach.
21: Będą mogli Państwo przypomnieć sobie, jakie zespoły gościły podczas Eurofolku. Spojrzeć na perspektywę Aliny, która patrzyła przez oko obiektywu, by udokumentować, zachować w pamięci.
20: Mówi Anna Bilska z Zamojskiego Domu Kultury. Wernisaż ruszy o godzinie 17 w galerii przy Kołłątaja 2 w Zamościu.
22: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, również i ten. Zenary, Nicky Jam, co to jest za połączenie? Tekonosi za kilka chwil. Będzie też Miley, Bass Persuades. No i mamy taką porę roku, że na pewno spadnie deszcz. Bardzo dobrze, bo jest susza. Ale zanim spadnie deszcz, to ja zagram, zanim spadnie deszcz. Michu Sapkowski, witajcie po 13 w Esce.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Aquamorozo, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Wpisał Sapkowski sobie do kalendarza taręczno i nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Kamila pisze, jeśli to był duży wpis, w sensie trwający godzinę albo dłużej, to może chciałeś wybrać piłę. A jak coś krótszego, to zagrać w piłkę? I ta bywają ręczne. Śliczne, śliczne, ale nie. Kompletnie nie o to chodziło, na pewno. Nie wiem, o co chodziło i pewnie się już nie dowiem, ale Kamila, zestaw eskowych gadżetów ląduje u ciebie, a to, co napisałaś, jest dobrym pretekstem do tego, żeby wspomnieć, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w piłce ręcznej, to Wisła Płock w swojej grupie B przewodzi, a drużyna z Kielc w swojej grupie F jest na drugim miejscu, ale ma tyle samo punktów, co ta drużyna, co jest na trzecim. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za szczypiornistów. Shawn Mendes, Weste za moment, a później obiecana Miley.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli

0: wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G. W prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: To będzie ostatnia reklama.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
16: I po reklamie.

0: Dance.
1: Pierwotna wersja tego numeru, Te Conosci, powstała wcześniej niż teraz. Została wypuszczona w maju tego roku. Włoski producent i DJ Zenar stał za to. Zatem teraz, w ostatnich dniach, wyszła wersja z niebyle kim, bo z Nicky Jamem. Te Conosci, Zenar i Nicky Jam. Bardzo proszę.

0: w ramach swojej trasy The Final Chapter ATB w naszym kraju, jeszcze w listopadzie w Łodzi, w Gdyni, później w Białymstoku, w Lublinie i w Katowicach. I jak tak patrzę na filmiki, które wrzuca z dotychczasowych koncertów, to chyba jest dobrze. ATB, You're Not Alone w Radiu SK. Dosłownie przed chwilą, po krótkiej przerwie, będzie Somber, a później Lady Gaga.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: zł. Regulamin na www.grzegżolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Aloner. Back to Yours, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 też będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo będzie Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie na początek kolejnej godziny przepełnionej eskowymi hitami na czasie. Tak będzie w czwartek, 15 października po 14 Westra.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Zamieszczenie mogą dziś trochę narzekać na gorsze samopoczucie. Powód to wahające się ciśnienie, no ale też jest szaro, buro i ponuro, chciałoby się powiedzieć, bo dużo chmur nad regionem ma się utrzymywać aż do wieczora, do tego możliwy przelotny deszcz, na termometrach w kolejnych dniach do 12 stopni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
9: Zbliża się 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku.
10: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
9: Tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent tego kraju Nikuszor Dan. Jedna załoga została uratowana. Trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym w atakach dronów uszkodzonych zostało 5 statków. Nowa słonica w łódzkim zoo. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży. Jeśli nie, kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
11: Liczymy, że jak najszybciej zaklimatyzuje się i będziemy w stanie zacząć pracować nad tym słonikiem numer 2 w historii polskich ogrodów zoologicznych.
9: Przygotowania do stworzenia rodzinnego stada trwały około 2 lat. W słoniarni przebudowano wybiegi i dostosowano basen do potrzeb przyszłego słoniątka.
12: SK Zamość. Na czasie.
8: I Monika Kowalewicz. Ten wieczór połączy kino, relaks i niespodzianki. Najnowsza ekranizacja Lalki będzie do zobaczenia w ramach kolejnego kobiecego wieczoru w stylowym. Spotkanie jutro, start o 17 w Zamojskim Centrum Kultury Filmowej na stronie stylowego. Info o biletach. Stulecie Muzeum Zamojskiego będzie motywem przewodnim. Darmowej wycieczki tematycznej dla zamościan będzie można poznać historię placówki, ale także zajrzeć do jej murów i przyjrzeć się eksponatom. Spotkanie w najbliższą niedzielę. Obowiązują zapisy. Jak się zgłosić, sprawdźcie na fejsie Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu.
13: Na przykład Kuba i Kuba Chłopaki. Jeden z waszych ulubionych numerów zagram w tej godzinie. Będzie też Oscar Sims, będzie też Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. 14:02 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

Hity zawsze na czasie i Jamelia na naszej antenie, czyli Superstar. Ja chciałem wam przypomnieć, że kompletujemy ekipę, która poleci z nami nie w ten, ale w kolejny weekend. Dokąd? No właśnie, dokąd to nie wiemy,

0: Star, super gwiazdą naszej akcji Odlot Ściśle Tajny jest kapitan, który serwuje podpowiedzi takie jak ta.
1: Mówi kapitan, polecicie do miasta Małej Francuski.
0: No dzięki, naprawdę, drogi kapitanie. Ale dobra, to nie jest ważne dokąd, tylko ważne jest z kim, ze skąpą ekipą i ważne kiedy, czyli w kolejny weekend, prawda? Wiadomo, że z lotniska Chopina, a reszta jest jedną wielką niespodzianką, ale jak najbardziej pozytywną, o czym no chyba każdy, kto już był, bo to trzecia edycja, może zaświadczyć. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK, zupełnie za darmo. Oscar Sims za moment, a później Wesca Offenbach i Ella Henderson, Hurricane.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Zima za pasem, w domu chłodno, a rachunki za ogrzewanie coraz wyższe? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i bezzwrotnej dotacji. Lokalny wykonawca z blisko 20-letnim doświadczeniem, firma Rogowski. Ociepli twój dom, wymieni okna, drzwi oraz stary piec na nowoczesny kocioł na pellet lub drewno. A co z dokumentami i formalnościami? Spokojnie, wszystkim zajmiemy się za ciebie. Zadzwoń po bezpłatną wycenę 500 415 600. Rogowski. Ciepły dom, spokojna głowa. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
12: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
13: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Spectrum. Morena na antenie Radia SK. Morena, to blondynka czy brunetka po hiszpańsku? Takie pytanie może paść dziś po godzinie 15 u Sonity i Korościela. Będę grał w grę opcję na to, żeby załapać się na Poznań Game Arena i żeby zgarnąć komputer gamingowy wart 11 tysięcy złotych. Taki rozdamy jutro. Póki co na dobrej drodze jest Michał, który i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę pokonał swoich przeciwników. Ciekawe, czy zrobi to po raz kolejny dziś, a może znajdzie w końcu pogromce. Zgłoszenia na sk.pl. Oczywiście będę wgrał grę u Korościela i Sądy po godzinie 15. Za chwilę Sobel Wesce, a później to Wlow.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
9: Niezależny Narodowy Bank Polski i Polski Złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
23: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla Was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty, według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do Was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: ja to się kompletnie nie znam, ale wspominałem już i wspomnę raz jeszcze. Do tego numeru mam wrażenie, że tango by się świetnie tańczyło. Do tanga trzeba dwojga, na razie rzucają się poduszkami. Jeśli któryś z nich przegra tę bitwę, to może pojawi się tylko jeden na antenie. No nie, chyba zrezygnowali. Santa i Korościel, tak, dokładnie. Oni z wami po godzinie 15. Przypomnę, opcja będę grał w grę. No i hity na czasie. Zalia, tylko kochaj mnie. Od chłopaków, już za chwilę. Michu Sapkowski, dzięki. Słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Taką mam nadzieję. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
8: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: Rolnicy z Zamojszczyzny. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
10: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Kapryśne jesienne warunki utrzymują się dziś na Zamojszczyźnie. W Grodzie Hetmana powoli zaczyna się rozkręcać popołudniowy szczyt komunikacyjny, a to oznacza spore utrudnienia w rejonie remontowanych ulic. Na Pełowiaków i Koszary trwają takie prace. Nie ułatwia sytuacji też wahające się ciśnienie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zwrot w sprawie Kolegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, dlaczego przełożono proces na inny termin?
18: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
19: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia.
18: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krajowej. Pośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
17: Proces odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
0: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton został oblany nieznaną substancją.
17: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw jutro pójdą w dół. 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
1: SK Zamość News.
16: I Monika Kowalewicz. Ponad 300 milionów złotych z KPO trafiło na modernizację infrastruktury kolejowej na Lubelszczyźnie. Działające już lokalne centrum sterowania w Zawadzie pod Zamościem pozwala dyżurnym ruchu zdalnie zarządzać pociągami na 3 liniach.
14: 69, 72, 83.
16: Mówi Zygmunt Osiak z Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. W sumie w regionie przeprowadzono 4 zadania. Będą szkolenia dla mieszkańców regionu rozkręcających nowe biznesy. ZUS zapowiada na poniedziałek telefoniczne konsultacje, a 22 października bezpłatne zajęcia w Tomaszowskim Inspektoracie. Zapisy trwają.
1: Sonta i Koroście.
19: Czyli SK.
1: SK w Radiu SK.
20: SK w Radiu SK. Bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już połowa października. Zobacz,
21: tak
20: Cinek, dopiero się lato kończyło. Za
21: tak
20: chwilę
21: jest.
20: Już wszystkich świętych. Niezwykle to pędzi,
21: tak,
20: prawda?
21: Tak, jest 15.10. Michał, i można powiedzieć, że jesteś dzisiejszą datą. Wiesz dlaczego?
20: Jestem 15 na 10.
21: Nie, jesteś czwartkiem.
20: Okej. Okay.

0: Margaretti Prima Ballerina w Radiu SK. Pewnie niewiele osób wie, ale Prima Ballerina to jest tak zwana pierwsza tancerka, czyli taki tytuł, stanowisko tancerki baletowej, która tańczy partie solowe w grupie baletowej. I to jest, uwaga, tytuł nadawany honorowo przez monarchów, królów i tak dalej.
1: Naprawdę?
0: Więc jeżeli tej piosenki nie zatytułował na przykład Karol Nawrocki, to Margaret nie ma prawa nazywać tak swoich piosenek.
1: Okej, ja rozumiem. Znaczy ja bym się domyślał, bo jestem w miarę inteligentny, aha, że prima znaczy pierwsza, tak jak prima aprilis znaczy pierwszy kwiecień, czyli prima bym się domyślił, że pierwsza, ale balerina...
0: Ale balerina też mylące, bo to jest baleron, prawda?
1: Właśnie, więc... poszedłbym w baleron, że pierwsza grubastka na przykład, że pierwsza i baleron, nie? No nic, wiesz co, ja miałem puścić teraz jakąś piosenkę taką standardową, ale w związku z tym, że zaczynam się prześcigać na jakieś takie głupotki, to ja bym teraz może puścił Drago Stadin Tej. Co ty na to?
0: To wygrałeś.
1: Naprawdę?
0: Tak, gramy.
1: No to gramy.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, 18 minut po 15, a więc za chwilę gramy.
1: Gramy w Państwa Miasta, proszę Państwa, dzisiaj będą odpowiedzi na literę T, jak Teletubisie. Oglądałeś Teletubisie?

0: oglądałem.
1: I co? Który ci się najbardziej podobał?
0: Nie ten. Ten bez torebki.
1: Okej, okay. Jeżeli chcecie z nami grać w Państwa Miasta, to niezależnie od tego, czy macie torebkę, czy nie, możecie się zgłosić na eskowym Messengerze. Proszę zostawić tam swój numer, będziemy oddzwaniać za moment.
2: Promocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu,
5: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
8: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
7: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
8: Tylko 45 zł.
7: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
8: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
9: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
8: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
7: Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Chrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Chrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight together.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
13: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Chrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.chrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
19: I po reklamie.

0: Patrzcie ją, jaka łagodnie uśmiechnięta. Sanach w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani to jest pani Anitka. Cześć, Anitko.
2: Cześć, witam was.
0: Co masz na obiad dzisiaj?
2: Wątróbkę.
0: Ale ekstra, ona podobno jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałeś o tym?
3: Tak jest, jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałem o tym przed chwilą.
0: Twoim rywalem jest Szymon. Cześć, Szymon.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Też masz wątróbkę dzisiaj, czy co?
4: Nie, ja mam zupę nic, czyli jeszcze nic nie wiem.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Zobaczymy, co się wylosuje. Na razie gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka T jak trytytka. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anitka, a potem Szymon. Gramy. Anito, literka T, twoja kategoria, coś mokrego.
2: Teraz.
0: Taras może być mokry.
3: Zaliczyłbym. Taras
0: po deszczu, po myciu tak. Podłogi tarasowej. Dobra, 1-0 dla Anity.
3: Okej, okay, w takim razie przechodzimy teraz do Szymona. Szymon, coś świecącego.
4: Coś świecącego.
3: Telewizor.
0: Mógł być telewizor.
4: Telewizor, no. O, dobra, telewizor.
0: Za późno. Punkt dla Anitki jest 2-0. Anita, jak teraz odpowiesz, to zakończysz rywalizację.
3: Anitko, twoja kategoria. Mówimy to w szkole.
2: Teraz ja.
0: Teraz ty, a jaka jest odpowiedź?
2: Teraz ja.
0: Żartuję.
3: Tego
0: dobra,
3: nie było, proszę pani. Gratulacje. Możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie butelka Radia SK, czy torba Radia SK?
2: Niech będzie butelka.
3: Butelka dla ciebie, torba w takim razie dla Szymona, a dla was obojga. Pozdrowienia.
5: O, no torbę dostałeś.
0: Torbę dostałeś.
2: Dziękujemy.
3: O, kto się ucieszył z torby?
4: No jak to kto? Najważniejsza osoba w moim życiu, czyli córka.
0: O. Bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: W Radiu SK.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 8 minut, godzina 16, dzisiaj w kalendarzu 15 października i dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: O, a jeszcze dzisiaj nie świętowałem.
0: To w ogóle jest dzisiaj, nie? Cały rok na to czekam.
1: Tak. No to zachęcamy do tego, żeby poświętować.
0: I się tak lepią, że nie mogę klasnąć.
1: No i teraz nie może odłączyć rąk, Cinek. Tak. A ja spróbuję? No i masz. Nie macie na co liczyć.
0: Ktoś teraz zagra piosenkę.
1: Bledka, komu miałabym powiedzieć za moment w SC.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
8: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też teksteria do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
13: Zima za pasem, w domu chłodno, a rachunki za ogrzewanie coraz wyższe? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i bez zwrotnej dotacji. Lokalny wykonawca z blisko 20-letnim doświadczeniem, firma Rogowski. Ociepli twój dom, wymieni okna, drzwi oraz stary piec na nowoczesny kocioł na pellet lub drewno. A co z dokumentami i formalnościami? Spokojnie, wszystkim zajmiemy się za ciebie. Zadzwoń po bezpłatną wycenę 500 415 600. Rogowski. Ciepły dom, spokojna głowa.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dlaczego masz tyle okularów?
16: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
15: A nie możesz mieć jednych?
16: To tak można?
15: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
16: Pewnie kosztują fortunę.
15: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
16: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reverse Psychology to Temper City w Radiu SK. Hity na czasie za 5 minut, godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà.
1: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy?
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Lusia, salon obuwia dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
8: Dlaczego masz tyle okularów?
9: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
8: A nie możesz mieć jednych?
9: To tak można?
8: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
9: Pewnie kosztują fortunę.
8: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
9: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
10: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
17: W rejonie remontowanej ulicy Pełowiaków, ale też na Kilińskiego, w Wyszyńskiego, alejach Jana Pawła II, dojeździe do ronda na Powiatowej czy na Piłsudskiego w Zamościu. Wzmożony ruch pojazdów i spore utrudnienia w ruchu. Jeśli możecie, omijajcie te rejony. W nocy temperatura może spaść poniżej 5 stopni.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
18: Już prawie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła też Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów. Kolorów.
0: Halloween można świętować, jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
18: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Mimo ostatnich wydarzeń dyrektorzy zachęcają, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw.
3: Jeżeli będzie taka inicjatywa, dzieci będą chciały się przebierać, to absolutnie nie potrzebują uzyskiwać moją zgodę.
18: Mówi Adam Parzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. Zginęła woźna w jednej ze szkół. Wyrzucali nielegalne papierosy z pociągu, który wjechał do Polski. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej kasy i Straży Granicznej.
15: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 800 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
18: Mówi Michał Derusz z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn z powiatu bielskiego. Grozi im wysoka grzywna.
19: SK Zamość News.
20: I Monika Kowalewicz była widziana w Biłgoraju, a odnalazła się w Brzyskiej Woli koło Leżajska. Zakończyły się poszukiwania kotki serwala sawannowego. Shira bezpiecznie wróciła do domu.
21: Był w tuj, dużej tuj na drzewie. Musiałem się po niego tam drapać. Pomocą panów policjantów udało się ściągnąć ją na ziemię.
20: Mówi pan Damian, właściciel serwala. Zwierzak czuje się dobrze. Poszukiwania trwały ponad 2 tygodnie. Na Facebooku Visit Zamość można sprawdzić, jakie fotki trafią do miejskiego kalendarza na przyszły rok. Konkurs Zamość Idealny w kadrze został rozstrzygnięty.
22: Sońta i Koroście.
23: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
24: 2 minuty po godzinie 16, czy już co najmniej od 2 minut nie ma co siedzieć w pracy, prawda, Michale?
25: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że ludzie już są w domu, że mają z roboty do domu 2 minuty i już przemierzyli tę trasę.
24: Nie sądzę, żeby ktoś miał tak blisko, chyba że ktoś przynosi robotę do domu.
25: All right. Ooh, heaven is a place on earth. Teraz w SC. Proszę bardzo.

0: to jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK. Ostatnio widziałem w internecie twarz gościa, na podstawie to której twarzy stworzono postać Shreka. Tak średnio przystojny mężczyzna, ale żeby powiedzieć, że brzydszy ode mnie czy od ciebie, to nie. To akurat nie. Postawny taki i powiem ci, że nawet zacząłem mu trochę zazdrościć, bo my też jesteśmy raczej szpetni, ale jednak na naszej podstawie nikt nie chce stworzyć hitu kinowego.
1: Wiesz co, Shrek mnie kiedyś uratował, bo ja jestem dosyć podobny, łysy. Mam trochę inne uszy, nie mam takich trąbek.
0: Nie masz, no. Ale
1: i mam inny kolor skóry, ale akurat to nie różnicuje ludzi, umówmy się. Każdy kolor skóry jest tak sam.
0: Oczywiście.
1: Tak, również zielony. Natomiast to mnie uratowało, bo kiedyś dzieci się mnie bały, bo byłem jeszcze większy niż teraz i ja mówiłem, że jestem Shrekiem i się śmiały. Uciekały, ale się śmiały.
0: Zalia teraz, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tobi Romeo, tak gra Radio SK, a teraz wy będziecie grali w grę.
1: Możecie z nami zagrać w grę, wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z wami mamy zagrać w grę, a gra jest o naprawdę wielką stawkę, komputer gamingowy Level Up, warty 11 tysięcy złotych.
2: Ile?
1: 11 tysięcy złotych, przyjacielu. Od poniedziałku walczymy o ten komputer. W poniedziałek wygrał Michał, przeszedł do wtorkowej rywalizacji, wygrał we wtorek, wygrał w środę i dzisiaj też będzie grał i jest blisko. Jeżeli dzisiaj wygra i jutro wygra, no to wygrywa ten komputer, ale można mu ten komputer odebrać na ostatniej prostej. Proszę wejść na sk.pl, napisać, dlaczego chcecie z nami grać i może akurat to wy staniecie do walki z Michałem. Ta walka odbędzie się no, w ciągu najbliższych kilkunastu minut.
0: A ja za chwilę będę grał Lady Gaga.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.

0: wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania. W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt. 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: Kuchni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To będzie ostatnia reklama. Już 24 października wielkie otwarcie Bosco Klinik w Hrubieszowie. Tego samego Bosco, który znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosco, 24 października, Hrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
5: I po reklamie.

0: Get up, get up. Jason Derulo w Radiu SK. Uwaga, gramy w grę.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gra jest taka, że od poniedziałku walczymy o komputer level up warty 11 tysięcy złotych i od poniedziałku codziennie wygrywa słuchacz Michał. Uhu, witamy Cię, Michale.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Michał, już musisz być ostro zestresowany, co? Bo jak wygrałeś już 3 razy, jakbyś przegrał dzisiaj, to chyba byś, no nie wiem, co byś zrobił, chociaż nagrody pocieszenia też fajne.
2: No fajne, jednak czaję się na nagrodę główną.
0: Wiesz co, ale problem polega na tym, że słuchaczka Agnieszka też się czai na nagrodę główną, prawda, Agnieszko?
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: Witamy serdecznie Cię, Agnieszko. W co lubisz grać najbardziej?
3: Gry planszowe.
0: Okej. Okay. To po co Ci komputer? Chociaż z drugiej strony, co mnie to obchodzi? Komputer może stać, jak ktoś nie chce grać, prawda, Cinek?
3: Można pasjansa ułożyć.
0: O, no, tak, można. On jest świetny do pasjansa.
4: Można też komputer położyć bokiem i rozłożyć na nim planszówkę.
3: Też tak można.
0: Zasady są takie, że Cinek będzie miał 3 pytania. Po pierwszym pytaniu, kto wie, krzyczy swoje imię. Zna odpowiedź, ma punkt. Nie zna odpowiedzi, punkt ma jego przeciwnik. Kto po 3 pytaniach ma więcej punktów, idzie do jutrzejszego finału. Kto przegrywa, dostaje nagrody pocieszenia, jasne?
3: Tak.
0: No to jedziemy z pierwszym pytaniem, Cinku.
4: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. W jakim klubie gra teraz Robert Lewandowski?
0: Nie mamy odpowiedzi, w związku z tym przechodzimy do pytania numer 2.
4: Pytanie drugie brzmi: która część GTA ukaże się w listopadzie?
2: Michał? 6.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: Tak, 6.
0: A więc Michał prowadzi 1-0. Pytanie trzecie. Agnieszko, jeżeli chcesz jeszcze walczyć, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Pytanie trzecie. Kto wykonuje piosenkę Waka Waka?
2: Michał? Shakira.
0: Shakira i Michał przechodzi do jutrzejszego finału. Gratulacje.
3: Gratuluję mu.
0: Agnieszko,
2: dzięki.
0: Ale dla Ciebie też są dobre informacje. Uważaj, Agnieszko, podwójne zaproszenie dostajesz na PGA, czyli Poznań Game Arena. To będzie w przyszły weekend. Dostajesz 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Fajnie, nie?
3: Tak.
0: Oczywiście.
4: Michał, ja mam pytanie. Tak? W jakim mieście jest Poznań Game Arena?
0: A, to jest 4. pytanie i ono przechodzi do jutrzejszego finału. Agnieszka. Możecie sobie sprawdzić. Agnieszka wie, ale Agnieszka już nagrody dostała. Michał, szykuj się na jutro, dzwonimy koło 16.30, dobra?
2: Jasne.
0: Trzymajcie się, pa, pozdrawiamy.
2: Cześć. Hejo. Pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.

0: Radioactive i Imagine Dragons w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 17,
1: Michał,
0: kochani.
1: Tak, się składa, że mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
0: Jakie ci znowu pytanie zadałem?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapytałeś mnie, gdzie przechowywać masło.
0: No rzeczywiście, teraz sobie przypominam.
2: Było coś takiego, nie?
0: Było. Gdzie przechowywać masło?
1: Otóż znalazłem odpowiedź. Aha. Eksperci do spraw odpadów z firmy Wildon Brothers.
0: A, znam firmę Wildon Brothers, tak? Mam tam szwagra kiedyś, miałem.
1: Przerzucili, słuchaj, kilka ton masła z lodówki. Aha. Na blat kuchenny i okazało się, że masło jest owszem okej, okay, tak jak leży w sklepie, natomiast jeżeli chcesz to masło mieć ładnej konsystencji, tak, żeby od razu zmarowało ci się. Aha. Na chlebie, to spokojnie możesz trzymać je na blacie. Aha. Od momentu, kiedy je rozpakujesz, nawet 2 tygodnie.
0: Aha.
1: Wtedy ono się dobrze smaruje. Czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, czy mam szukać
0: nie,
1: głębiej?
0: Nie. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie wiem, kto teraz odda mi pieniądze na zmarnowane 40 sekund mojego życia.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
4: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące pieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
5: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za Ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: I po reklamie.

0: Jeżeli założyć, że Mrozu robi najlepszą muzykę w Polsce, a bracia Kacperczyk piszą najlepsze teksty, to tutaj mamy prawdziwy Dream Team, czyli Avengersów polskiej muzyki. Mrozu i Kacperczyk.
1: Za chwilę newsy w SC, a później zagramy... Co później zagramy, Cinek?
0: Zagramy piosenkę.
1: A chciałeś wiedzieć jaką?
0: Tak.
1: Oskar Cyms będzie.
0: O, dziękuję.
1: Fajnie?
0: Super.
1: To po newsach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina na 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina na 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
8: W nocy w Zamościu i w regionie może przelotnie popadać deszcz. Temperatura ma spaść poniżej 5 stopni. Jutro w ciągu dnia do 12 maksymalnie. No i więcej przejaśnień, może nawet chwil słonecznych przed nami. Ale kolejne dni to znów zachmurzenie nad regionem. W prognozach maks 12 stopni.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
9: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Od razu rzucili się za nim do morza. Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodnim Pomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagranie z tych wydarzeń.
10: Skoczył? Koło bierzcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił. Wyciągnęliśmy go.
11: Dopłynęli do mężczyzny. Następnie, wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo.
9: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? Po ulicach polskich miast codziennie poruszają się osoby niewidome i słabowidzące, dla których zwykłe wyjście z domu bywa ogromnym wyzwaniem. Dziś Światowy Dzień Białej Laski.
12: Generalnie jest sporo barier, ale na szczęście ta świadomość naszego społeczeństwa się zmienia.
9: Mówi Ewa Bąk z Fundacji Szansa. Jesteśmy razem. Biała Laska powstała po to, by niewidomi byli widoczni dla kierowców. Ponad 100 lat temu wymyślił ją brytyjski fotograf, który sam stracił wzrok.
13: SK Zamość News.
14: I Monika Kowalewicz, przyczepka falista, masowo zaatakowała pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Grzyb może porażać korzenie iglaków, prowadząc do ich zamierania, a to dla leśników problem. Na drodze do odnowienia lasu Nadleśnictwo Józef rozważa, gdzie i na ile odłożyć w czasie działania.
15: Żeby szkody były jak najmniejsze.
14: Mówi Jarosław Szymański z Wydziału Ochrony Lasów Lubelskich Lasów Państwowych. Rekomendowane jest odczekanie przynajmniej 2 lat. Reprezentacja Polski strażaków rusza na Mistrzostwa Świata Firefighter Challenge w Las Vegas. Wśród nich rywalizować będzie starszy kapitan Rafał Bereza z Chełma. Zawody startują w poniedziałek.
16: Sońta i Korościel.
17: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Już 2 minuty po godzinie 17. Za chwilę przyjdzie tu pani Jadzia, wiesz, obiecała, że dzisiaj przyjdzie, także jak nie przyjdzie, to pociągnę za konsekwencje.
19: Słucham?
18: Tak się mówi, wiesz, pociągnę za konsekwencje.
19: Jak się ciągnie za konsekwencje, możesz pokazać?
18: Zaraz ci pokażę, jak cię pociągnę za konsekwencje. Oskar Sims, F. Czekaj, jeszcze raz, spokojnie. Oskar Sims, SC.
19: Oskar Sims.

0: Underneath the Blue w Radiu SK. Proszę Państwa, 15 dni pozostało do Halloween, w związku z czym czas się zastanowić, w co się przebrać. Cinek, czy masz jakieś propozycje?
1: Jest dużo propozycji, bo mam listę najpopularniejszych kostiumów Halloween w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, jeszcze przepraszam Cię, bo jest z nami jeszcze Jadzia. Witamy Cię, Jadziu.
2: Witam.
0: Jadziu, czy będziesz ze mną w jury i będziemy oceniać te kostiumy?
2: Będziemy.
0: Dobrze. Cinek, dawaj pierwszy kostium.
1: No więc na miejscu pierwszym jest Buddy Unicorn. To jest
0: co
1: taka
0: to znaczy?
1: Postać z nowego filmu. Wygląda taki wielki fioletowy pies.
0: Czy chciałabyś się przebrać za wielkiego fioletowego psa, Jadziu?
2: A kogo bym tym przestraszyła?
0: Mnie, na pewno.
2: No.
0: Nie, czyli to odpada. Dawaj następny odcinek.
2: Jakiś taki.
1: Na trzecim miejscu jest Nikki, czyli ta dziewczyna z filmu Obsesja. Widzieliście? To jest ładna brunetka. To jest dobre przebranie, uważam.
0: Ale dobry. Z drugiej strony, dlaczego ładna brunetka miałaby nas przestraszyć, prawda, Jadziu?
2: Tak.
1: Musicie obejrzeć ten film, moi drodzy. Na dziewiątym miejscu jest znana wszystkim postać, mianowicie Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo! Czy przestraszyłby cię Scooby-Doo, Jadziu?
2: Nie, bym go pogłaskała.
1: A gdyby miał wściekliznę, pianę na ustach?
0: A gdyby miał strasznie ostre kły?
2: No, może bym się przestraszyła.
0: Czy jakieś jeszcze propozycje?
1: Nie, nie ma.
0: Jadziu, za kogo się w związku z tym przebierzesz?
2: Nie wiem. Może się za rodzinę tych Adamsów przebierzemy.
0: Okej, rodzina Adamsów brzmi godnie.
1: W każdym razie, to ja w takim razie za Briana.
2: A ja za łapkę.

0: 18 minut po 17, słuchacie Radia SK, bardzo dobrze. Robimy popołudniowy przegląd newsów w internecie, tak żebyście wy już nie musieli. I znalazłem taką wiadomość, która samym tytułem mnie załatwiła, rozłożyła na łopatki. Otóż czytam. Kołobrzeg. Pacjentom wydawało się, że lekarka jest pijana i rzeczywiście była.
1: A to jest rzeczywiście przerażające, wiesz co, ale ja czekam na newsa, że na przykład lekarce wydawało się, że pacjenci byli trzeźwi i rzeczywiście byli.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
2: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000

budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z

0: naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
1: Dlaczego masz tyle okularów?
2: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
1: A nie możesz mieć jednych?
2: To tak można?
1: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
2: Pewnie kosztują fortunę.
1: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
2: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o. Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
3: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
4: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
7: I po reklamie
8: SK.

0: Stanach i cicho sza w Radiu SK. Już w pół do szóstej i Cinek ma niestety dla nas informację, która raczej nas zmartwi. Słuchamy, Cinku.
1: Michał, jak myślisz, ilu jest Polaków?
0: 35 milionów.
1: Coraz mniej, ale nie aż tak mało. Populacja Polski zmniejszyła się o 90 tysięcy obywateli w stosunku do końca 2025 roku i wyniosła, uwaga, 37 milionów i 243 tysiące.
0: Wiesz co, jak ty mówisz mi
1: mało.
0: Takie rzeczy, no?
1: Mało.
0: No mało, ale wiesz, tak, ty mówisz takie rzeczy, to domyślam się, że ty chcesz jakiegoś rozwiązania. Ale Cinek, wiesz co, błagam cię, co ja mam zrobić? Ja mam już trójkę dzieci, już więcej nie dam rady. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby Polaków było więcej.
1: Ja rozumiem, bo ja mam dwoje dzieci, dwie córki i też robię, co mogę. Jem stek, włączam cichosza, Sanach, zapalam gadzidełka i już nie daję rady.
0: No ja też już nie daję rady. Moja żona nawet kupiła ostatnio takie rajtuzy, wiesz, no takie, powiem ci, no... Kurczę, że czwarte dziecko mogłoby być, ale ja już nie daję rady.
1: To może źle je założyłeś.
0: Może tak.

wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Mimo najlepszych chęci, to nowiutka rzecz od Vito Bambino w Radiu SK za 20 minut, godzina 18. Nasz eskowy messenger cały czas się grzeje, nagrywacie swoje głosówki, słuchamy, jaka sprawa.
1: Jestem po pracy, więc wracam po mojego czterolatka i jedziemy kupować budki lęgowe dla kosów.
2: Ale proszę pani, przecież kosy nie chodzą w budkach.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
11: Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: Jeśli pieczenie jest Twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na Was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
15: Edukacja bez barier, przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. SCWEF działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Chrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.chrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
18: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: audycja na czasie w Radiu SK to Gnarly i Major League DJs, ale jak chcecie się pochwalić, że wiecie co to jest, to lepiej powiedzieć tytuł Wasted.
1: Wasted, czyli zmarnowany. Na pewno nie będzie zmarnowany czas w Radiu SK od 18 do 21, ponieważ będzie Łukasz Duńczyk. Dobry wieczór, Łukaszu.
2: Cześć, panowie, ja jestem bardzo zaniepokojony.
1: Dlaczego?
2: Mówiliście, że Polaków ubywa.
1: Mhm. Tak.
2: Więc ja bardzo dobrze, że jestem w tym miejscu, bo wy możecie iść i sprawić, żeby Polaków było trochę więcej.
1: Ale wiesz co, Łukasz, nie tędy droga.
0: Ja nawet w tym studiu było dwóch, teraz będzie jeden.
1: Ja sam stworzyłem... Ja sam stworzyłem trzech Polaków, trzy Polki, Cinek dwóch, a ilu ty stworzyłeś Polaków? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
2: A? To może wiem, to w takim razie wy zostańcie, a ja pójdę.
1: Lepiej grają romantycznie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej cenie, niezależnie czy korzystasz z własnego kapitału czy dotacji. Tylko gdzie taką maszynę znaleźć? Najlepsze wyjście to wizyta w punkcie Stalowy Maszyny Rolnicze. W naszej ofercie solidne maszyny rolnicze w uczciwych cenach. Sprawdź to. Zadzwoń 533 12 34 47 stalowy.pl pisane przez V. Barchaczów 40.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17. Już 24 października wielkie otwarcie Bosko Klinik w Chrubieszowie. Tego samego Bosko, które znasz z Zamościa. Startujemy o 10:00. Na miejscu zabiegi na twarz, technologie premium, endermologia, depilacja laserowa, podologia i stylizacja paznokci. Wszystko w jednym miejscu. A podczas otwarcia darmowe zabiegi, konsultacje z podologiem, poczęstunek i losowanie nagród o każdej pełnej godzinie. Zapraszamy od 10:00 do 16:00. Bosko, 24 października, Chrubieszów, Różana 1, lokal 28. Gość specjalny Katarzyna Bujakiewicz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: W prognozach na jutro dla Zamościa więcej chwil słonecznych, od soboty powrót zachmurzenia do regionu, może być ślisko, może być deszczowo. Lokalne zamglenia też są niewykluczone, więc trzeba uważać za kółkiem. Pamiętajcie o trwających remontach, a na trasach regionu o policyjnych pomiarach kontrolnych.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym najpewniej kwestią czasu. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha, bada prokuratura.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
13: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
15: 2-2 byłoby super. Trzeba być realistą.
16: Myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
17: Chciałbym 1-1.
18: 2-1, żeby Lech wygrał.
13: Mówili nam kibice, z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Rywań. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janis Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: SK Zamość News.
15: I Monika Kowalewicz, na pracę mają rok, ale może uda się wyrobić wcześniej. Na ulicy Koszary w Zamościu remont w pełni. Drogowcy realizują teraz jego drugi etap.
16: Prace idą bardzo spokojnie. Na początku września drogowcy weszli na część w kierunku bramy jednostki wojskowej.
15: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Zamość Jacek Bełz. Wszystkie prace pochłoną około 5 milionów złotych. Ścieżka na wzgórze Kościółek została zamknięta. O utrudnieniach na szlakach w jego rejonie warto pamiętać, planując wycieczki po nadleśnictwie Józefów. W czasie remontów trudności macie na czarnym szlaku walk partyzanckich oraz na niebieskim szlaku szumów.
17: Imprezka! Imprezka!
18: Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, Iga Świątek gra w Wuhan. Ja mam tylko wielką prośbę do Igi, niech ona nie je jakichś dziwnych rzeczy w restauracjach, bo ktoś kiedyś zjadł i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że ciepły obiad na was już w domu czeka, ja was odprowadzę. Hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć!

A to są bardzo dobre chłopaki. Dobrzy towarzysze podróży do domu w czwartkowy wieczór, 10 minut po godzinie 18. Kuba i Kuba w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. A według najnowszych badań, uwaga, Polacy zaczynają traktować sztuczną inteligencję jak swojego przyjaciela, jak bliską osobę. Uwaga, co trzeci Polak woli się zwierzać sztucznej inteligencji niż człowiekowi. Czyli słuchajcie, jak, nie wiem, wieczorem mamy coś na sumieniu, coś źle zrobiliśmy, to już nie mówimy tego bliskiej osobie, tylko wiele osób pisze na przykład do czata GPT. No i z jednej strony to jest przerażające, prawda? Ale z drugiej strony no trochę zrozumiałe, no bo jak coś takiego opowiemy AI, no to ono nam nie powie na przykład: a i co? I co, a nie mówiłam ci? Przecież mówiłam ci, żebyś tak nie robił, to ty zawsze swoje.

0: Zalia w Radiu SK. To jest taki dobry wstęp do romantycznego wieczoru. Może komuś się coś takiego szykuje. Jakaś randka, jakaś romantyczna kolacja. Proszę bardzo, SK się poleca jakby co. No słuchajcie, Sonita z Korościelem mnie prosili przed chwilą, żebym zagrał coś romantycznego, bo mamy w Polsce niż demograficzny, jest nas coraz mniej. Jakby co, SK robi co może. Teraz ruch po waszej stronie. No właśnie, a ja mam pytanie do was a propos wieczoru. Skoro już, słuchajcie, mamy 19 minut po godzinie 18. Lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj coraz krótsza, mam nadzieję. No to pochwalcie się, co miłego macie dzisiaj w planach na dzisiejszy wieczór? Może właśnie jakieś dobre jedzonko, albo słodkie nic nie robienie, albo coś innego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radia SK, chwalcie się, co macie miłego dzisiaj w planach, a ja na pewno miło zagram Bibi Rexa i David Guetta za chwilę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
3: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
2: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
3: Tylko 45 zł.
2: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
3: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
4: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 1088.
3: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.

0: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
1: We must fight together.
0: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Nie ma ziewania. Magic System w Radio SK. Napędzamy się. Energia na dobry wieczór jest w Radio SK. Za 24 minuty będzie godzina 19. Wracamy razem z pracy. No a wy w tym czasie mówicie, co macie miłego w planach na dzisiejszy wieczór. Nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski, tak jak to zrobiła Amanda.
1: No ja na szczęście już dzisiaj w planach mam tylko dojazd do domu, spakowanie się i siłownia. Następnie powrót do domu i chill out przy jakimś fajnym filmie.
0: Ale zaraz, skoro teraz Amanda wraca z pracy, pewnie na siłkę wyjdzie około 19, dojazd na siłkę, trening, jak nic wróci do domu grubo po 21. To już możemy się tylko domyślać, jak będzie wyglądało to oglądanie ulubionego serialu, mniej więcej tak? Ale to też jest piękne, prawda, na swój sposób. Nawet takie oglądanie serialu jest fajne. Amanda, dostajesz od Radia SK taką dobrą wyprawkę na siłkę, bo jest tu butelka, dostajesz też eskowe skarpetki i magazyn Radia SK, SK Story, którego gwiazdą jest Andziaks, tak żebyś miała co czytać między seriami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zima za pasem. W domu chłodno, a rachunki za ogrzewanie coraz wyższe? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i bez zwrotnej dotacji. Lokalny wykonawca z blisko 20-letnim doświadczeniem, firma Rogowski. Ociepli twój dom, wymieni okna, drzwi oraz stary piec na nowoczesny kocioł na pellet lub drewno. A co z dokumentami i formalnościami? Spokojnie, wszystkim zajmiemy się za ciebie. Zadzwoń po bezpłatną wycenę 500 415 600. Rogowski. Ciepły dom, spokojna głowa.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dlaczego masz tyle okularów?
16: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
15: A nie możesz mieć jednych?
16: To tak można?
15: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
16: Pewnie kosztują fortunę.
15: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
16: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium. Zamość. Ulica Mikołaja Reja 21. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
4: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
18: I po reklamie.

0: To kawałek z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, z GTA 6. Premiera już 19 listopada, a numer już mamy w Radiu SK. To Catfiel i Paco Amoroso. No i słuchajcie, my was możemy przygotować na tę premierę, że to nowe GTA będzie wam chodziło płynnie, bez żadnego zacięcia, nawet na najwyższych ustawieniach. Mamy dla was komputer za 11 tysięcy złotych. Coś takiego możecie zgarnąć za darmo w Radiu SK. Więc jeżeli wasz plan na wieczór wygląda mniej więcej tak:
1: będę grał w grę,
0: to wpadajcie na sk.pl i się za darmo zgłaszajcie. Mamy nie tylko wypasionego kompa, ale też bilety na Poznań Game Arena, czyli jedną z najbardziej kultowych imprez dla fanów gamingu. Wpadajcie na sk.pl i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
12: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama. Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
14: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
13: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
14: Tylko 45 zł.
13: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
14: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
15: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
14: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz zaprezentują się soliści, duety oraz zespoły z Zamościa i powiatów zamojskiego, biłgorajskiego, chrubieszowskiego i krasnostawskiego. Przed nami koncert finałowy 5. Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. Wydarzenie w sobotę od 16 w sali widowiskowej klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. Udział jest bezpłatny. Filia Książnicy Zamojskiej przygotowały atrakcje na jutrzejszą noc bibliotek. W Jedynce na przykład będą warsztaty kreatywnego pisania, filia numer 4. To akcja biblioteczna, literacki bilet Punkt Szczęścia w wypożyczalni głównej będzie wystawa poświęcona lalkom i powieści Lalka Bolesława Prusa, a Mediateka szykuje już pokaz filmu dla maluchów, spektakl i nocowankę dla młodzieży.
1: Muzyką się żyje.
0: A już teraz wspomnieniami cofamy się do wakacji. Mam dla was jeden z hitów lataciu, który ciągle jest na czasie, na szczytach list hitów. Później ci opowiem od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. No ale właśnie, kto komu i o czym ma w tym numerze opowiedzieć?
16: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
0: Dawid Kwiatkowski ma teraz powody do radości i ma co innym opowiadać. Jego nowy album Południe, z którego pochodzi m.in. kawałek Później ci opowiem, jest aktualnie najpopularniejszym albumem w Polsce według oficjalnej listy sprzedaży i udało się tu mu osiągnąć po 12 latach. W swoich mediach społecznościowych Dawid Kwiatkowski pokazał wzruszenie i radość chwilę po tym, jak się tego dowiedział.
11: Imprezka.
17: Imprezka.
11: Imprezka.
17: Eska.
11: Eska.
0: Tym razem to jest imprezka z dreszczykiem, bo za chwilę na naszej antenie pojawi się historia słuchaczki, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się strasznie śmiesznie. Zostańcie razem z nami, no a teraz się rozluźniamy. Kołyszemy się z Dawidem i Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19.
19: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Szona w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo tu będzie historia z dreszczem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: Na SK.pl opisywaliście wasze strasznie śmieszne historie, które zaczęły się strasznie, ale skończyły się dobrze. I razem ze mną teraz, no, nie doszła złodziejka Ola. Cześć, Ola.
2: Cześć, cześć.
0: W sumie to już doszła złodziejka Ola, bo ty stałaś się złodziejką, dopóki to się wszystko nie wyjaśniło i ty nią byłaś przez jakiś czas. No to opowiadaj, co się wydarzyło. Rzecz się dzieje w sklepie.
2: Tak, rzecz się dzieje w drogerii, jesteśmy z mężem na zakupach i byłam tak podekscytowana całym asortymentem, że nie zauważyłam, że mąż poszedł krok dalej, a kto inny przy mnie stał i odkręciłam się do pana stojącego obok, wyciągnęłam mu portfel, żeby zobaczyć, ile ma gotówki.
0: Bo on wyglądał tak samo.
2: Taki był zaskoczony całą sytuacją, że zaczął krzyczeć złodziejka. No i ja panu pokazuję, że tutaj mąż stoi, że nie, że to pomyłka. No na szczęście, czy tam nieszczęście, okazał się znajomym męża, więc sprawa została udobruchana.
0: Ja wyobrażam sobie i te wszystkie wzroki tych przechodniów, klientów sklepu, którzy na serio pomyśleli, że nie, no to jest złodziejka, ona tylko udaje, że złodziejką nie jest. Ale słuchaj,
2: no było.
0: Jak ty byś zapłaciła kartą tego pana, któremu wyciągnęłaś ten portfel, to ja ci gwarantuję, że mąż nie miałby nic przeciwko. Zwłaszcza, że to była drogeria. To pewnie mała kwota nie była.
2: Na pewno, wszyscy teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy nie było nam tak do śmiechu.
0: Ale słuchaj, bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo teraz masz co opowiadać i dzięki temu teraz zgarniasz dwa zaproszenia do kina na Upadek wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: O, super, dzięki, super, przydadzą się.
0: Zabierz męża albo tego pana, żeby go udobruchać jeszcze bardziej.
2: Dobra, dzięki.
0: Trzymaj się, Ola, dobrego wieczoru.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.

0: Radio SK. Odkrywamy dla was młode gwiazdy i to jest taka wschodząca, o której robi się głośno na całym świecie. Adela prosto ze Słowacji. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz uwaga, powiedz mi, jak się zachowujesz w korku, a ja ci powiem, jakim człowiekiem jesteś. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie w korku i kierowca z pasa obok chce się wepchnąć przed was. Już wam tam, wiecie, włączył kierunkowskaz i liczy na to, że go wpuścicie. No właśnie, to co wtedy robicie? Wpuszczacie takiego kierowcę? Czy jakoś mu tam zajeżdżacie drogę i nie wpuszczacie? Uwaga, jeżeli takiego kierowcę wpuszczamy przed siebie, to sygnał prawdziwej dojrzałości emocjonalnej, tak mówią nam eksperci. No tak, słuchajcie, wtedy czujemy się dumni z siebie, prawda? Że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Czujemy, że to była bardzo dobra decyzja. Pod jednym warunkiem, że ten kierowca podziękował nam awaryjnymi. Bo jeśli nie, to nie jest kierowca, tylko...
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: Zima za pasem, w domu chłodno, a rachunki za ogrzewanie coraz wyższe? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i bezzwrotnej dotacji. Lokalny wykonawca z blisko 20-letnim doświadczeniem, firma Rogowski. Ociepli twój dom, wymieni okna, drzwi oraz stary piec na nowoczesny kocioł na pellet lub drewno. A co z dokumentami i formalnościami? Spokojnie, wszystkim zajmiemy się za ciebie. Zadzwoń po bezpłatną wycenę 500 415 600. Rogowski. Ciepły dom, spokojna głowa.
8: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
9: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
8: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
9: Tylko 45 zł.
8: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
9: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
10: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
9: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
11: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
12: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
13: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
14: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
22: I po reklamie.
23: SK.

Irinium i Ellie Goulding w Radio SK. To są wieczorne, czwartkowe, prawie piątkowe hity na czasie. Już za 17 minut będzie godzina 20. No i piłkarskie emocje się dzieją dzisiaj wieczorem. Gra Liga Europy. Lech Poznań u siebie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. No i niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech Poznań przegrywa 0-3. Zimny prysznic dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, w czasie B meczu normalnie, w czasie akcji, na boisku włączyły się zraszacze. Wiecie, normalnie piłkarz sobie biegnie z piłką i nagle na całym boisku zaczyna lecieć zimna woda. To jest podobne uczucie, myślę, że jak człowiek wchodzi pod prysznic, odkręca wodę i liczy, że ona zacznie lecieć ze słuchawki prysznicowej, a się nagle okazuje, że to było przestawione na deszczownicę i wtedy oblewa nas taka zimna fala i najgorzej, że wtedy nie ma gdzie uciec. Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Gramy dalej wieczorne hity na czasie. Daria Zafajow już teraz.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Możecie być trochę jak ona. Taylor bardzo lubi latać wszędzie, i na krótkie, i na długie dystanse. I wy też odlecicie w nieznane. Razem z Radiem SK zbliża się odlot ściśle tajny. Za tydzień o tej porze już będziecie pakować walizkę, bo wylatujemy w piątek 23 października. Leci z nami m.in. Jędrzej.
1: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
2: Boże, jak się cieszę.
0: I co ciekawe, jak zadzwoniliśmy do Jędrzeja, to on akurat był w pracy, więc poszedł do toalety. Nie chcę myśleć, co myślała osoba, która była w kabinie obok. Nieważne, słuchajcie. Mamy też kolejną podpowiedź od naszego kapitana. Posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: Macie jakiś pomysł, bo ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu. Wszystkie podpowiedzi znajdziecie na eskowym Instagramie. Na tym ta zabawa polega, że wiecie, z kim lecicie, że z waszą osobą towarzyszącą, z ekipą Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To się okaże dopiero przed samym wylotem. Zgłoszenia za darmo tylko w eskowej apce na smartfony.

0: każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
7: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
6: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
7: Tylko 45 zł.
6: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
7: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
8: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
7: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
9: I po reklamie.
10: Zamość na czasie.
11: I Monika Kowalewicz, Tomasz Flubelski zapowiada już wydarzenia na obchody Święta Niepodległości. Tradycyjnie będą uroczystości, do tego wydarzenia sportowe i kulturalne. 7 listopada w Tomaszowskim Parku Miejskim bieg niepodległości. 108 km na 108 lat. Tyle trzeba pokonać w sumie, a minimalny dystans dla uczestnika to 1 km. Zapisy trwają. Na 10 listopada zaplanowano ogień niepodległości. Zapłonie w arboretum przy Nadleśnictwie Tomaszów. A dwa dni później w Tomaszowskim Domu Kultury usłyszymy pieśni patriotyczne i legionowe z okazji odzyskania niepodległości. To podczas powiatowego przeglądu. Dokładne zapowiedzi także głównych uroczystości macie na fejsie Tomaszowskiego Urzędu Miasta, więc można planować wypady.
12: Muzyką się żyje.
13: To ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Gipsa na żywo. Raper, którego znacie m.in. z hitu Drive czy Ostatni Dzień Lata, w najbliższą sobotę zagra koncert na warszawskim Torwarze i to będzie pierwszy solowy występ tego artysty na tej arenie. Gips zagra pod hasłem Zrobiłem to dla nurtu. Wykona kawałki z dwóch ostatnich albumów, czyli Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. To z tych krążków pochodzą takie hity jak Ty masz czy Win, które doskonale znacie z Radia SK. I to będzie już ostatnia okazja w tym roku, żeby usłyszeć te numery na żywo. Początek koncertu w sobotę o godzinie 20. A już jutro nowe notowanie gorącej 20 Radia SK. W ostatni piątek na szczycie pojawiła się wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli z hitem Deli Supreme. Na miejscu drugim umieściliście szwedzką ekipę, czyli Swedish House Mafia i Lickley w numerze Happiness is so sad, a podium zamykają Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. Gorąca 20 startuje jutro o godzinie 17. To wy te listy układacie, a więc wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione hiciory.
14: Impreska.
13: A tymczasem minuta po godzinie 20 to jest naprawdę świetna informacja, bo to oznacza, że już mniej niż 4 godziny do piątku nam zostały. To już jest ostatnia prosta, nawet nie prosta, to już jest autostrada w kierunku weekendu. I mam gościa, który zrobi teraz weekendową atmosferę. To Oskar Cyms, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się wam polecam na wieczór.

0: Kasza, EA TikTok na antenie Radia SK. No, SK ma dla was trochę lepszy algorytm niż jakiś tam TikTok, bo my wam zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższych tygodniach i teraz odkrywamy dla was nowy rapowy hit. To może być na szczycie list hitów w najbliższym czasie. Nowość od rapera O Co Chodzi, który nagrał numer Nienawidzę Warszawy, czyli powiedz, że jesteś kibicem Lecha Poznań, nie mówiąc, że jesteś kibicem Lecha Poznań.

0: numer idealny na wieczorne rozluźnienie. Neptunika w Radiu SK. Tak wam gramy, to są właśnie wieczorne hity na czasie. No i słuchajcie, w dzisiejszych czasach to nawet zabawką nie można ufać, słuchajcie. Właśnie czytam na sk.pl, że na rynku są już tak inteligentne zabawki, które mają wbudowane AI, które, uwaga, potrafią zapisywać i podsłuchiwać prywatne rozmowy i to wszystko przesyłać, te dane nasze rozmowy, na jakieś tam serwery. No z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej, przecież w Chinach i tak nie rozumieją po polsku.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESCE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
9: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
10: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Zatyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenie dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

I to się nazywa wieczorne rozluźnienie. Z hita wida czasy się. Za 19 minut będzie godzina 21. Z Eską można się już przygotować psychicznie na piątek. My już jesteśmy rozluźnieni. Kuba i Kuba za nami. Ja robię taki dobry wstęp do złej informacji. Niestety, słuchajcie, skończył się mecz Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Ekipa z Poznania przegrała w Lidze Europy z Bayerem 0-4. Ale słuchajcie, nie ma wstydu, bo przegraliśmy z pierwszą drużyną w tabeli. Lech aktualnie jest na ostatnim, 36. miejscu. To może ja coś na poprawę humoru zagram dla fanów z Poznania. Riviera już teraz w Esce.

Temper City w Radiu SK. Jeżeli lubicie nowości, wybraliście bardzo dobre radio. Właśnie tej nocy, z czwartku na piątek, artyści najczęściej wydają nowe numery i dlatego już po 23 na antenie Eski Mati Fuczyło będzie miał dla Was specjalny program z nowościami. Jeżeli jakiś artysta, którego lubicie, wyda nowy numer, no to macie pewność, że Eska ten kawałek od razu zagra, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbakol. Farbakol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbakol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Erkado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbakol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
13: I po reklamie.
14: Zamość na czasie.
15: I Monika Kowalewicz. 21 października zamościanie wybiorą się w podróż palcem po mapie z Kaszub do Azerbejdżanu. Na spotkanie podróżnicze w Zamojskim Domu Kultury zaprasza rowerzysta kaszubski, podróżnik i twórca internetowy Dawid Detlaff. Ale mamy też już zapowiedź na listopad. Tym razem gościem będzie legenda światowego himalaizmu Krzysztof Wielicki. Opowie o wspólnym doświadczeniu sukcesów, ale i o trudnych sytuacjach. Jako piąty człowiek na ziemi zdobył 14 ośmiotysięczników, czyli koronę Himalajów i Karakorum. Trzy ze szczytów Góry Najwyższych zdobył jako pierwszy człowiek podczas zimowych wejść. Palcem po mapie, góry i przyjaciele. 4 listopada o 17 w Zamojskim Domu Kultury. Udział jest darmowy.

0: Polska Zamość News.
1: Kłaniam się, Monika Kowalewicz. Przed mikrofonem zaczynamy magazyn reporterów Radia SK Zamość. W podstawówce przy Orlej zamościanie będą ćwiczyć w sobotę reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Między 10 a 14 odbędzie się tam krajowy trening rodzinny. Program wydarzenia przewiduje ćwiczenia z zakresu reagowania na alarmy, opracowywania rodzinnych planów na wypadek kryzysu oraz omówienie procedur ewakuacyjnych.
2: W tym treningu będą brały udział jednostka Straży Pożarnej z Zamościa oraz policja z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. To spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Celem tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie dzieci i młodzieży i ich rodzin do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń. Będą sygnały alarmowe, będzie wyznaczenie bezpiecznego miejsca, będzie omówienie zasad alertu RCB. Będzie też można stworzyć rodzinny plan na sytuacje kryzysowe.
1: Mówi Sebastian Plewa, dyrektor szkoły podstawowej nr 6 w Zamościu. Podobne spotkania odbywać się będą na terenie całej Lubelszczyzny. W organizacji akcji włączyli się policjanci, strażacy, OSP, przedstawiciele szkół oraz lokalni samorządowcy, którzy udostępnią materiały informacyjne i będą odpowiadać na pytania. O szczegółach mówi Marcin Głubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
3: Jest to wydarzenie dedykowane dla dzieci, młodzieży, ale też dla rodzin, dla dorosłych, aby wspólnie przyjść do szkół, do tego miejsca, w którym nasza młodzież się codziennie uczy, aby wspólnie wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i rozumienie tego, jak istotne jest, że w różnych momentach w trakcie dnia mogą nas spotkać sytuacje i żebyśmy wiedzieli, jak na nie konkretnie reagować. Na terenie województwa lubelskiego

0: fakt, że to jest właśnie dedykowane wydarzenie całym rodzinom, będą też odrębne zadania dla dorosłych. Będą przygotowane plansze edukacyjne, konkretne materiały takie animacyjne przez naszych tutaj partnerów instytucjonalnych. Będą także takie praktyczne wskazówki i praktycznie prowadzone także zajęcia o procedurze szkolnej na wypadek alarmu, czyli to, co wcześniej zastanawiano się, jak reagować, to tutaj wszystko to z udziałem dyrektorów, właśnie pedagogów, ale także ochotniczych strażaków, czy właśnie policjantów będzie też przećwiczone, będą przekazane dobre praktyki, to jak można się zachować i gdzie najlepiej właśnie na przykład się udawać w sytuacji ogłoszenia alarmu. Kolejne etapy uświadamiania naszych mieszkańców o tym, jak bardzo ważne jest ich bezpieczeństwo, ale też uświadamiania tego, że państwo polskie stoi na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ten kolejny obszar edukacji, który będzie podjęty przez Lubelski Urząd Wojewódzki, to także kampania społeczna, którą planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku i będzie ona dedykowana do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego z udziałem właśnie służb mundurowych, przygotowaniem domostwa przed na przykład nadzwyczajnymi okolicznościami pogodowymi, jak rozpoznawać sygnały syren alarmowych, no i właśnie wszelkie inne rodzaje zagrożeń będziemy omawiać właśnie w takich cyklach edukacyjnych.
1: Wydarzenia w całym regionie w sobotę w godzinach od 10 do 14 w Zamościu. Rodzinny trening odbędzie się na terenie szkoły podstawowej nr 6 imienia Szymona Szymonowica przy ulicy Orlej 5. Ponad 300 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiło na modernizację infrastruktury kolejowej w województwie lubelskim. Dzięki inwestycjom polskich linii kolejowych na 41 stacjach i przystankach, m.in. na trasie z Lublina do Otwocka, zamontowano nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej z wyświetlaczami, nowym nagłośnieniem i monitoringiem, mówi Marcin Damidziuk, dyrektor projektu Polskie Linie Kolejowe z Centrum Realizacji Inwestycji.
2: W ramach Krajowego Programu Odbudowy wykonaliśmy zabudowę, uruchomienie dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z monitoringiem wizyjnym na linii nr 7 od Otwocka do Lublina. Na całym tym obszarze to jest 41 lokalizacji, wartość inwestycji przekraczała 73 miliony złotych brutto. Dzięki temu mamy nową, pełną informację pasażerską, głosową, obrazową. Jest wygodny dostęp, pełna informacja. Także poprawione zostało bezpieczeństwo poprzez zabudowę monitoringu wizyjnego. Na tym obszarze największe stacje to oczywiście stacja Lublin Główny, ale także Lublin Zachodni, Lublin Północny, Nałęczów, Dęblin, Puławy. Na tych wszystkich lokalizacjach, ale także na mniejszych został zabudowany pełen system. Dzięki temu pasażerowie będą mieli lepszą informację, dogodny dostęp do wiedzy o aktualnym rozkładzie jazdy i ruchu pociągów.
1: Od tego roku działa też lokalne centrum sterowania w Zawadzie pod Zamościem, skąd dyżurni ruchu zdalnie zarządzają pociągami na trzech liniach oraz nadzorują kilkanaście przejazdów, mówi Zygmunt Osiak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie.
3: Takie priorytetowe zadanie to była budowa ECS lokalnego centrum sterowania w Zawadzie. Koszt tego zadania to jest 178 milionów prawie. Zadanie obejmowało linię 69 Rejowiec Zawada, linię 72 Zawada Chlubieszów i linię 83 Zamość Bogatyczyn. W ramach tego zadania zostały zmodernizowane i wymienione rozjazdy. Pobudowano centrum sterowania, nowy budynek centrum sterowania lokalnego i z jednego miejsca są sterowane w sumie chyba 8 nastawni, które są na tych liniach. Co to powoduje? Powoduje raz, że jest poprawa warunków pracy dla dyżurnego, zarówno jak i jest polepszenie stanu infrastruktury tej drogowej, jak i infrastruktury automatycznej. Dodatkowo jeszcze w ramach tego zadania zostały zmodernizowane przejazdy kolejowe, które są na tych liniach. Szczególnie takim ciężkim zadaniem było modernizacja przejazdu w samym Zamościu. Tam były dwa takie przejazdy. Jeden jest, taka ciekawostka, synchronizowany jest z sygnalizacją świetlną. Kolejnym zadaniem, które spółka, czyli zakład realizował, to było zadanie modernizacji linii numer 26 od Łukowa do Dęblina.

0: jedna. Na odcinku 20 km została wymieniona nawierzchnia kolejowa. Zostały pobudowane dwa perony, które są już dostosowane do standardów, które są wymagane. Wymieniono całą sieć trakcyjną, czyli tutaj mówimy o sieci trakcyjnej, czyli słupy, lina nośna, lina jezdna, no i to wszystko, co się składa na tą sieć. Dodatkowo zmodernizowano 6 przejazdów kolejowo-drogowych na tych liniach. Koszt tej inwestycji to jest 128 milionów. Dodatkowo jeszcze trzecim zadaniem takim ważnym to jest modernizacja przejazdów, czyli urządzeń, raczej urządzeń i przejazdów SSP na liniach, między innymi linii numer 7 tutaj od Lublina w stronę do Rochuska, linia numer 69, linia numer 68. Po prostu te stare urządzenia zostały zmodernizowane, wymienione, zarówno sterowanie, jak i wymieniono czujniki, czyli elementy, które oddziaływania zewnętrznego, wymieniono sygnalizatory na LED-owe, oświetlenie na LED-owe. Koszt tego zadania to jest około 67 milionów.
1: W sumie w województwie lubelskim przeprowadzono 4 zadania, które poprawią bezpieczeństwo podróżnych, między innymi na przejazdach kolejowych. Poprawiony został także dostęp do peronów, między innymi w Borowinie i Chordzieszce.
2: SK Zamość.
1: Sezon na grzyby w lasach Zamojszczyzny jeszcze trwa. Sprawdzamy, gdzie najlepiej szukać tych skarbów w naszym regionie. Z Pawłem Kurzyną z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał Arkadiusz Więcek.
3: Grzyby są, natomiast las nie wszędzie rozdaje je pełnymi koszykami. W wielu miejscach jest po prostu za sucho i to podkreślają leśnicy. Wpływa na to, że nie ma tam grzybów i nie ma tak równomiernego wysypu, jak mógł być obserwowany kilka lat temu, gdy te lata były bardziej deszczowe, bardziej obfite. Te opady i to jest na pewno ten powód, że nie wszędzie te grzyby są. Natomiast co ważne, sytuacja potrafi jednak szybko się zmieniać, więc tutaj nawet kilka dni opadów może znacząco zmienić, choć trzeba też podkreślić, że jesteśmy już w takiej fazie sezonu grzybowego, że to już jest, że to kracza raczej w drugą część i będzie się chylił ku końcowi i niektóre gatunki już na pewno swój szczyt jakby występowalności osiągnęły. Najciekawiej jest, to jest akurat żadna nowość na południu naszej dyrekcji, w Lasach Janowskich, w Puszczy Solskiej i na Roztoczu zawsze można natrafić na miejsca naprawdę bogate w grzyby. Nie nastawiałbym się na to, że nagle lasy naszej dyrekcji staną się jednym wielkim grzybowym zagłębiem, bo mamy już jakby drugą fazę tego sezonu, który wchodzi teraz, będzie się jakby chylił ku końcowi. I niektóre gatunki, takie jak kanie czy część borowików, kończą swój najlepszy okres. Natomiast pojawiają się opieńki i przed nami jeszcze późniejsze gatunki, takie jak choćby gąski.
4: O tym, co pan mocno podkreślał, czyli wilgotność w lasach, to też chyba jest taki sygnał, żeby pamiętać o takich najważniejszych zachowaniach, takim savoir-vivre, jeżeli się wybieramy na tą przechadzkę, czyli nie pozostawiać po sobie śmieci, szczególnie tych takich łatwopalnych, czy też które mogą spowodować pożar, mocno głośno się nie zachowywać. Jakie są jeszcze właśnie takie najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać w momencie wycieczki do takiego lasu?
3: Wybierając się do lasu, zostawmy go w takim samym stanie, w jakim go zostaliśmy, a nawet lepszym, czyli absolutnie nie pozostawiamy śmieci ze sobą przyniesionych, a wręcz możemy przyczynić się nawet do poprawy tej sytuacji, która w naszych lasach nie wszędzie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, choćby poprzez zebranie dosłownie kilku śmieci, które napotkamy na naszej drodze, gdzieś tam w leśnych ostępach, i to będzie taki symboliczny wkład nasz w jakby poprawę otaczającego nas środowiska, poprawę jego stanu. My zachęcamy do tego w ramach choćby akcji Zabierz 5 z lasu. To taki może nośny i chwytliwy tytuł, jednak gdyby każda osoba zabrała te przysłowiowe 5 śmieci, to na pewno wyglądałoby to dużo lepiej, choć przede wszystkim zacznijmy od tego, żeby nie śmiecić. No to jest najważniejsza zasada, więc pozostawiamy las w takim stanie, w jakim go zostaliśmy, śmieci zabieramy ze sobą. Nie hałasujemy, to o czym pan wspomniał, więc nawet wybierając się gdzieś tam na grzybobranie większą grupą, no to zachowujmy się w tym lesie zgodnie z tym kodeksem savoir vivre, czyli nie hałasujmy, bierzmy pod uwagę to, że las to jest przede wszystkim dom wielu gatunków zwierząt i to oni są tym mieszkańcami, a my jesteśmy w tym lesie ich gośćmi, nie niszczmy grzybni, nie zbierajmy grzybów w miejscach do tego niedozwolonych, a więc tam, gdzie zakaz wstępu jest określony znakami, choćby w postaci Parku Narodowego, bo pamiętajmy, że nie tylko w lasach państwowych możemy się przechadzać, ale też i w parkach narodowych. Mamy na terenie naszej dyrekcji dwa parki narodowe, Poleski i Roztoczański. Mamy też wiele rezerwatów przyrody. Do niektórych z nich wstęp jest zabroniony, więc wtedy też w takich miejscach nie zbieramy grzybów, czy też w miejscach pozyskania drewna, na które to nie możemy wchodzić, ale właśnie o tym informują nas specjalne znaki. Wybierając się na grzybobranie samochodem, pamiętajmy o tym, że ruch pojazdów silnikowych w lesie jest zabroniony, chyba że są dopuszczone drogi umożliwiające przejazd takich pojazdów, ale o tym informuje też stosowny znak.
4: Może jakaś podpowiedź, żeby amatorzy się nie gubili w lesie, co powinni wiedzieć albo co ze sobą zabrać, jak się przygotować do tego, żeby las ich tam nie pochłonął.
3: Okazuje się, że przypadki nawet z ostatnich lat pokazują, że nawet czasami ci najbardziej wytrawni weterani też mogą zagubić się w lesie, zwłaszcza jeżeli mówimy o grzybobraniu, które tak naprawdę najczęściej jest realizowane gdzieś tam w miesiącach jesiennych, już wrzesień, październik, gdzie ten zapadający zmrok może już gdzieś tak naprawdę dać się nam we znaki w kontekście tego, że możemy po prostu przedłużyć nawet czasami nieświadomie nasz pobyt w lesie, jakby chęć poszukiwania kolejnych grzybów, zwłaszcza kiedy to grzybobranie dobrze komuś idzie, sprawdzić to, do jakiego lasu się wybieramy, a więc aplikacja choćby MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, którą możemy pobrać na swój telefon. Będziemy widzieli, jakie drogi są w pobliżu tych dróg leśnych, drogi wojewódzkie, drogi samorządowe, jakieś gminne, powiatowe, ale to też będzie dla nas ułatwienie w sytuacji, kiedy potencjalnie moglibyśmy się w tym lesie zgubić. No, naładowany telefon, ewentualnie powerbank, to na pewno będą takie narzędzia, które poza tym koszem na grzyby i jakby odpowiednim ubiorem, też wiadomo, że do lasu trzeba się odpowiednio ubrać, jakieś wyższe buty, dłuższe spodnie, nie zważając na to, że może być cieplej, no to zawsze będzie dobrze widziane w kontekście naszej troski, gdzieś tam też o zdrowie i przebywanie na łonie natury, więc myślę, że to są takie najbardziej sprawdzone tipy, które pomagają w tym, żeby dobrze przygotować się do wyprawy.
1: Aplikacji Mobilny Bank Danych o Lasach użyjemy również bez zasięgu. Wystarczy przed wędrówką ściągnąć mapę nadleśnictwa, do którego się wybieramy.
2: SK Zamość News.
5: Wioletta Sowa, zapraszam na magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o oddziale dla wentylowanych mechanicznie. Będzie też o hulajnogach elektrycznych.
2: SK Zamość.
5: Wentylowanych mechanicznie, ale chorzy trafią tam dopiero w grudniu. Oddział dla wentylowanych mechanicznie to inwestycja za 11 milionów złotych. W ramach tego zadania budynek po dawnym ZOL-u został przebudowany, odnowiony i przygotowany do tego, aby służyć pacjentom wentylowanym mechanicznie. Teraz szczegóły tego tematu.
6: Mariusz Paszko, prezes Zabryskiego Szpitala Niepubliczność. Dzisiaj mamy przyjemność otworzyć formalnie nowy oddział. To jest zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Jest on wyposażony w 10 łóżek z respiratorami. To są pacjenci, którzy wymagają respiratoterapii przez cały czas praktycznie. To są często pacjenci, którzy są na OIT-ach, którzy proces leczenia sobie zakończył i wymagają procesu pielęgnacji. To jest oddział dla takich pacjentów między innymi. Udało nam się tą inwestycję zrealizować dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy i tutaj otrzymaliśmy całość inwestycji to jest około 11 milionów złotych, z czego dofinansowanie to jest prawie 9 milionów złotych, także znaczne koszty, które zostały zrefundowane dzięki środkom unijnym. Tak, no to są oczywiście sprzęt jest nowoczesne respiratory, materace przeciwodlaszczadowe, zmiennociśnieniowe i tak dalej, wszędzie jest klimatyzacja, także to już jest taki standard, który właśnie powinien być wszędzie w tej chwili. Na oddziale będzie pracowało około 15 osób, jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, będą też lekarze, pani kierownik jest geriatrą, neurologiem, jednocześnie będzie też dochodząca osoba ze specjalizacją z anestezjologii, z pulmonologii, lekarz rehabilitacji, będą też fizjoterapeuci, którzy będą robić fizjoterapię dla tych pacjentów, którzy będą tu przebywać. Znaczy pierwsze przyjęcie to zależy od rozstrzygnięcia konkursu, bo jesteśmy w tym etapie administracyjnym. W tej chwili jest złożona oferta, Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza tę ofertę i z tego, co jest zaplanowane w budżecie, też i w planach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, to uruchomienie medyczne będzie od 1 grudnia. grudnia tego roku. Znaczy, szpital bardzo chciałby również rozszerzyć zakład opiekuńczo-leczniczy, który w tej chwili ma u nas 60 łóżek. To jest już dla pacjentów niewentylowanych, ale potrzeby są tak ogromne. W tej chwili mamy około 70 osób w kolejce, że chcielibyśmy rozszerzyć o następne 20 łóżek, ale to już będzie wymagało również możliwości sfinansowania tego przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zależy, czy te środki będą możliwe do uzyskania w przyszłym roku.
7: Nizioł Ewelina, jestem lekarzem, geriatrą, neurologiem i pełnię funkcję zastępcy kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i teraz będę też kierowała tym odcinkiem dla przewlekle wentylowanych. To będą pacjenci, którzy są przewlekle podłączeni do respiratora. To jest główny wymóg, natomiast wiadomo też będą pacjenci, którzy nie mają opieki w domu, którzy są niesamodzielni, którzy nie mogą sami zadbać o własne potrzeby, którzy nie mogą się sami zaopiekować. To będą tacy pacjenci, którzy już w tym momencie są na terapii domowej, respiratoroterapii i którzy na przykład przestają móc samodzielnie o siebie zadbać lub przestają mieć opiekę właściwą w domu, ale także pacjenci, którzy będą kierowani do nas z ośrodków intensywnej terapii, czy z OIT-ów, czy z intensywnej terapii kardiologicznej, neurologicznej. W sytuacjach, kiedy już leczenie jest zakończone, kiedy medycyna już nie może im zaproponować jakby dalszego leczenia w stanie takim stabilnym, którzy będą wymagali głównie pielęgnacji, długotrwałej opieki, rehabilitacji i właśnie dla takich osób ten ośrodek przyszykowaliśmy. Miejsca na oddziałach intensywnej terapii, jak sama nazwa wskazuje, powinny być przystosowane i przygotowane dla osób, które tej intensywnej terapii wymagają. Natomiast w pewnym momencie niestety medycyna już nie ma dalszych rozwiązań dla nich i nie ma możliwości wyleczenia ich z tego stanu, w którym się obecnie znajdują. Wymagają tylko kontynuacji tej terapii, która jest, i kontynuacji opieki. I takie osoby, przebywając miesiącami, czasami nawet długimi miesiącami na takich oddziałach intensywnej terapii, po prostu zajmują miejsce osobom, której wymagają terapii tu i teraz, które wymagają terapii nagłej, ostrej i których życie jest zagrożone. Już byśmy chcieli przyjmować. Mamy respiratory typu Hamiltona, na jedne z najnowszych modeli. Mamy kardiomonitory, mamy ssaki, mamy cały element wyposażenia takiego mniejszego. Wszystko według standardów, materace przeciwodleżynowe, łóżka całkowicie mechanicznie sterowane. Mamy też cały sprzęt czy terapii zajęciowej, czy rehabilitacji. Także mamy sprzęt do laseroterapii, do terapii soluksem, także pełny zakres rehabilitacji i opieki.
5: A jakie jest zainteresowaniem? Czy już ktoś się zgłasza? Czy już ktoś pyta?
7: Jest. Już i rodziny, głównie rodziny, ale także i lekarze z oddziałów intensywnych terapii dzwonią do nas. Tak naprawdę to już od 2 miesięcy mniej więcej dzwonią, pytając się, kiedy otworzymy, kiedy będzie można kierować, kiedy będzie można składać dokumenty, składać papiery do nas. Zainteresowanie jest duże. Już jest duże.
5: Jacy pacjenci zostaną przyjęci w pierwszej kolejności?
7: Przede wszystkim takie, które uznamy medycznie, że są najbardziej potrzebujące. Osoby, które w tym momencie przez dłuższy czas są na oddziałach właśnie OIT-ach czy oddziałach intensywnej terapii, dlatego że przede wszystkim tam należy zwolnić miejsce dla pacjentów, którzy potrzebują nagłej pomocy, tak, tu i teraz. I wydaje mi się, że to będzie nasz priorytet.
8: Zwola Krafo, prezydent miasta Zamościa. Oddajemy nowoczesny oddział ZOL-u, który będzie służył mieszkańcom. Miarą drugiego człowieka jest służba i opieka nad innymi ludźmi. My nie robimy tego dla siebie, a robimy właśnie to dla naszych mieszkańców. I pomimo tego, że nie jesteśmy wielkim szpitalem, nie możemy równać się ze szpitalem Jana Pawła II, ale nasz szpital naprawdę sobie radzi. Pomimo trudnej sytuacji ogólnopolskiej w służbie zdrowia, my naprawdę dajemy radę i robimy wszystko, żeby nasz szpital się rozwijał. Nie stał w miejscu, bo w mojej ocenie stanie w miejscu to jest właśnie nie rozwój, a cały czas robimy, mamy nowe pomysły. Jest potrzebny, ponieważ sporo starszych, chorych osób tak naprawdę nie ma dla nich miejsc. I takie oddziały to nie tylko Zamość, to w całej Polsce one będą potrzebne, ponieważ ta opieka starych, schorowanych osób jest teraz konieczna. I dlatego ten oddział powstał. 9 milionów dofinansowania, 11 milionów cała inwestycja. Dzięki środkom unijnym, dzięki KPO udało nam się tą inwestycję bardzo szybko zrobić. I co ważne, robiła ją zamojska firma bardzo solidnie, bardzo szybko, sprawnie, nie mieliśmy żadnego opóźnienia.
9: Dorota Wydmańska, kierownik działu obsługi i koordynator projektu. Więc pierwszy ZOL sięgał roku 2000. Powstał w maju 2000 roku i wówczas liczył 20 łóżek. Zlokalizowany był właśnie właśnie w tym nowo otwartym budynku na pierwszym piętrze, druga kondygnacja na pierwszym piętrze i tam był przez kilka lat. Liczył 20 łóżek, tak jak wspomniałam, był kilka lat, do 2006 roku. Później został przeniesiony do budynku wówczas tak zwanego pawilonu matki i dziecka, ze względu na to, że oddział ginekologiczny przeniesiony był do budynku zabiegowego. ZOL zyskał 2 piętra, właściwie tak można powiedzieć 1,5, ale liczył już wtedy 40 łóżek. W roku 2022 został ten ZOL umieszczony na pełnych 2 piętrach, czyli zajmował już 2. i 3. piętro i powiększony został o kolejne 20 łóżek, wtedy liczył łóżek już 60. Co no tą ciekawostką jest właśnie to, że dodatkowo został utworzony ten zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, czyli 10 łóżek powstało nowych i te łóżka powstały właśnie w tym budynku, w którym w roku 2000 wszystko się zaczęło, czyli w którym powstał pierwszy zarejestrowany zakład opiekuńczo-leczniczy w naszym szpitalu. 10 specjalistycznych łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Każde łóżko jest wyposażone w respirator. Każde posiada ssak medyczny i kardiomonitor. Są to sale dwułóżkowe, każde z łazienką. Sale są klimatyzowane, jest szafa łóżkowa, telewizor. Cały budynek jest monitorowany, posiada kody dostępów, jest system zabezpieczeń, jest pokój terapii zajęciowej. W pokoju terapii zajęciowej jest stoliki właściwie, takie z regulacją wysokości, pod które można podjechać wózkiem inwalidzkim i po prostu jest mnóstwo gier planszowych, puzli, jest muzyka relaksacyjna, jest tam odtwarzacz, jest telewizor, no i aneks kuchenny, można z tego tam korzystać, zrobić sobie jakąś herbatę dodatkowo. No, oczywiście jest to dla pacjentów mobilnych, bo pacjenci na łóżkach nie będą mogli za bardzo z tego korzystać. Pacjenci mobilni bardziej będą korzystać z sali rehabilitacyjnej, która jest na dole. W piwnicy jest właśnie sala rehabilitacyjna. Ta sala jest wyposażona w ugól, no z pełnym wyposażeniem. Jest poręcz do nauki chodzenia, jest stolik do ćwiczeń manualnych, podnośnik dla pacjenta, którym można przemieszczać go z sali na przykład łóżkowej tam do sali rehabilitacyjnej. No i jest obok pokój laseroterapii, wyposażony w bardzo nowoczesny laser, w lampę Solux, tam ultradźwięki, również dla pacjentów, którzy potrzebują tego typu rehabilitacji. Oprócz tego, że w każdej sali jest łazienka, przystosowana dla osób niepełnosprawnych oczywiście, to jest jedna łazienka taka dla pacjentów, którzy nie bardzo mogą skorzystać siedząc, powiedzmy na krzesełku pod prysznicem, tylko już trzeba ich przetransportować za pomocą podnośnika do tej łazienki. Tam jest wózko wanna i fotel kąpielowy, w zależności od potrzeby, w jakim stanie jest pacjent, no to po prostu wtedy tego pacjenta można wykąpać w bardzo takich komfortowych warunkach. Pokój dzienny to jest ten sam pokój, który pokój terapii zajęciowej. To jest tak jakby połączone, no bo to właściwie dziennego pobytu wiąże się z terapią, no więc to jest ten sam pokój. No są szatnie dla pacjentów, bardzo dobrze wyposażone, z łazienkami. Jest pomieszczenie socjalne, oczywiście dla personelu, wyposażone w lodówkę, kuchenkę, cały aneks kuchenny i tak dalej. I jest żurka pielęgniarska, wyposażona oczywiście w komputery. Jest monitoring całego obiektu z monitorem sczytującym w dyżurce pielęgniarskiej i systemy dostępów są do każdego pomieszczenia. Tam nie wejdzie osoba postronna do budynku, nie dostanie się, jest wszystko na podstawie kodów lub kart wstępu. Jest jeden wideodomofon przy windzie, drugi jest przy schodach. Trzeba zadzwonić i na górze, ponieważ jest monitoring, dyżurna pielęgniarka widzi kto, więc pyta, czy otworzyć windę, czy otworzyć drzwi klatkowe. Za pomocą przycisku otwiera te drzwi. Pacjent wjeżdża lub wchodzi. Panie mają podgląd na wszystkie sale. Monitoring jest i na korytarze, i na sale. No ponieważ są to pacjenci, którzy są w różnych stanach i trzeba ich obserwować niestety, żeby opieka była taka właściwa.
10: Jak długo trwało przystosowanie tego budynku?
9: No tak naprawdę, jeśli chodzi o prace budowlane, to około roku, bo umowa została podpisana z firmą 30 kwietnia 2025, a zakończona 30 czerwca 2026, więc tak można powiedzieć, około roku, ponad rok.
5: Jak przebiegały prace podczas powstawania tego oddziału?
9: Przebiegały sprawnie, natomiast problemem nie było prace, tylko była natura, bo tak trochę ta zima była w tym roku bardzo sroga, ponieważ tu było bardzo dużo prac zewnętrznych. Izolacja fundamentów, pionowa, odkopywanie tych fundamentów, dach, elewacja, wymiana okien. W środku też nie było ogrzewania, więc nawet przy tak niskich temperaturach to nawet w środku nie było możliwości, żeby pracowali. Nie było to dużo tych dni, ale były dni, kiedy naprawdę nie dało się tego zrobić, ale naprawdę stanęła na wysokości zadania. Bardzo dobrze się współpracowało z tą firmą i wyrobili się w terminie.
5: A teraz powiedzmy o sprzęcie, który znalazł się w tym oddziale.
9: No najważniejsze to są respiratory, ponieważ są to pacjenci, którzy są wentylowani mechanicznie, nie oddychają sami, muszą być wspomagani respiratorami. W związku z tym respirator, tak jak mówiłam, jest przy każdym łóżku i dla każdego pacjenta, ale są również kardiomonitory, pompy infuzyjne, koncentratory tlenu, pompy żywieniowe, bo być może będą pacjenci, którzy będą wymagali żywienia pozajelitowego, więc mnóstwo jest rehabilitacyjnego sprzętu, takiego jak te podnośniki dla pacjentów, którymi można przemieszczać pacjentów w różne miejsca, jak te błyskowanny, sprzęt komputerowy, a ze sprzętu medycznego jeszcze defibrylator oczywiście jak najbardziej, no i łóżka elektryczne wyposażone w materace przeciwodrzeżynowe, naprawdę panele przyłóżkowe, w których są gazy medyczne, to szafki przyłóżkowe, no oczywiście to, co powinno być na oddziale, więc aparat EKG, wszystko jest nowe, no, ponieważ to jest budynek od podstaw, od samych podstaw tworzony, więc wszystko jest nowe. No, to, co wymagą się aparaty AMBU, jest tego naprawdę dużo. Ważne miejsce, tak, bo to jest miejsce niezwykłego zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale zakładu dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. No takich miejsc jest naprawdę bardzo niewiele. Nie wiem, no 2-3 w naszym regionie, z czego niektóre powstały, nie są tak dobrze wyposażone. Nie wszystkie mają sale dwułóżkowe, są kilkułóżkowe sale. No różnie to wygląda, więc myślę, że nasz obecnie otwarty ZOL jest najlepiej wyposażony z tych wszystkich, które są dostępne, a naprawdę jest ich tak niewiele. Tak, bo to jest dla pacjentów, którzy być może będą trafiać do nas z różnych OIT-ów, ale również są w domu pod opieką rodziny i jest bardzo trudna opieka nad takim pacjentem. To jest bardzo wymagający pacjent. No zupełnie inaczej opiekuje się takim pacjentem w szpitalu, więc już rodziny się interesują. Mamy zapytania o to, jakie są warunki przyjęcia. Także na pewno zainteresowanie będzie duże i te 10 łóżek, to podejrzewam, że nam się zapełni w ciągu kilku dni, jak tylko otworzymy już oficjalnie ten oddział, dostaniemy kontrakt z Narodowym Funduszem. Stary obiekt to był bardzo zniszczony budynek. Stał, niszczał, straszył, był nawet wręcz takim budynkiem wstydu dla nas, bo dookoła wszystkie budynki się termomodernizowały, powstawały nowe elewacje. Natomiast ten budynek nigdy nie był remontowany od czasu, kiedy ten ZOL się wyprowadził, bo nie było środków na to, nie było funduszy. Mieliśmy naprawdę mnóstwo pomysłów, już tam chcieliśmy różne rzeczy tworzyć, nie będę tutaj historii tego, co chcieliśmy tam robić, przytaczać. Natomiast nigdy nie było akurat takiego programu, takiego naboru, żebyśmy mogli z tych środków finansowych skorzystać. Dopiero właśnie ten nabór ze środków Krajowego Planu Odbudowy dla właśnie tej opieki długoterminowej i to na poziomie powiatowym, pozwolił nam na to, że to były tak zwane prawie wręcz dedykowane pieniądze na takie oddziały. I z tego dzięki temu skorzystaliśmy. Ale budynek był w stanie opłakanym. Tam było wszystko wymienione. Właściwie zostały chyba tylko ściany. I to nie wszystkie, bo musieliśmy poszerzać, zmieniać. Więc można powiedzieć, że naprawdę od A do Z. Wszystkie instalacje i wodne, kanalizacyjne, elektryczne, centralnego ogrzewania, grzejniki, wszystko. Po prostu wszystko praktycznie na nowo. Co nowoczesny teraz budynek. Nie mamy tak nowoczesnego budynku nawet na terenie naszego szpitala, bo nigdzie nie mamy takich kodów dostępu, nigdzie nie mamy takiego monitoringu, nigdzie nie mamy takiego wyposażenia przy łóżku, żeby każdy pacjent respirator, to są pacjenci wymagający tego, więc też trudno tutaj mówić, żeby to porównywać do innych oddziałów. Ale tak w tej chwili nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie budynku jeszcze na terenie szpitala nie mamy.
11: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Majszyk, jestem anestezjologiem, ale zajmuję się też medycyną paliatywną oraz leczeniem osób z całkowitą niewydolnością oddechową, wymagających respiratoroterapii. Dzisiejszy dzień jest dla mnie taki wyjątkowy, ponieważ otwierany jest oddział stacjonarny, w którym będą leczeni chorzy z niewydolnością oddechową za pomocą respiratorów. Poproszono mnie, żebym przekazał swoje doświadczenie. Akurat mam doświadczenie, 25-letnie, w leczeniu osób, które przebywają w domach. Moim głównym przekazem tutaj było to, żeby stworzyć takie warunki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, stacjonarnym, żeby pacjent, rodzina i również personel czuł się jak w domu.
5: Proszę powiedzieć, co to znaczy, że jest pacjent wentylowany mechanicznie?
11: Pacjent wentylowany mechanicznie, ta nazwa jest troszeczkę taka techniczna, prawda? Respirator, no pewnie już wszyscy wiedzą, czemu służy. Jest to urządzenie, które zastępuje niewydolny oddech pacjenta. On może być spowodowany bardzo różnie, może być to spowodowane również chorobami neurologicznymi, jak również chorobami płuc przewlekłymi. Także pacjent nie może sam indukować i sprawnie oddychać, więc nie pomogą leki, musi być włączona już wtedy aparatura. Zabezpiecza podstawową taką czynność, jaką jest oddychanie.
5: A czy pacjenci są wentylowani na przykład czasowo, czy też cały czas?
11: Tak, to tutaj możemy to podzielić. Oczywiście, że okresowo są wentylowani, ponieważ wymagają tego nie w całą dobę, ponieważ retencja dwutlenku węgla wtedy nie narasta tak szybko. Również bardzo ważną rzeczą jest, żeby wiedzieć, że również obecnie możemy wentylować pacjentów metodą nieinwazyjną, co jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ sprzęt umożliwia teraz niewykonywanie tak zwanej tracheotomii. To oszczędza bardzo pacjenta i daje zupełnie inne możliwości jakości życia.
5: Czy na tym nowym oddziale będzie również taka możliwość?
11: Na pewno tak, bo to jest na pewno tak, ponieważ część osób wymaga wentylacji inwazyjnej, a część nie. I trzeba po prostu w tym momencie stosować, a ze względu na rozwój technologii jest to teraz coraz łatwiejsze uzyskanie dobrych wyników poprzez wentylację nieinwazyjną za pomocą masek różnych, a nie rurek tracheostomii.
5: Panie doktorze, wspomniał Pan, że ma Pan bardzo długie doświadczenie pracy z rodzinami, które zajmują się swoimi bliskimi podłączonymi pod respirator w domu.
11: 25-letnie, można powiedzieć, i takie. To jest pomoc, dedykujemy dla pacjentów przebywających w domu. Podkreślałem właśnie i podkreślam, że tutaj bardzo ważna jest współpraca z rodziną pacjenta, prawda? Ponieważ wizyty lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, to są wizyty, które odbywają się, ale nie są to wizyty, gdzie my opiekujemy się całą dobę. Są to konsultacje, są to wizyty, gdzie wizyta trwa kilkadziesiąt minut, prawda? A resztę obowiązków tej opieki, to jest bardzo ważna opieka, pozostaje w rękach rodziny. My zawsze przedstawiamy, jakie są obowiązki wtedy i czy taka rodzina jest wydolna, żeby sprawować taką opiekę, bo w zależności również od stanu pacjenta. Dlatego niektóre przypadki, niektórzy chorzy wymagają jednak opieki całodobowej w ośrodkach specjalistycznych, takich jak ten zakład opiekuńczo-leczniczy dla chorych wentylowanych mechanicznie. A część osób, kiedy możemy bezpiecznie prowadzić wentylację w domu, we współpracy z rodziną, to jest to bardzo korzystne. Dostarczany jest sprzęt, czyli respirator. W zależności od tego jeszcze dodatkowo SAK lub jeżeli chodzi o wentylację inwazyjną, a jeżeli nieinwazyjna, no to są to odpowiednie oprzyrządowanie respiratorów w odpowiednie maski, prawda? Rodzina otrzymuje odpowiednie szkolenie. My oczywiście się nadzorujemy, czyli lekarze, pielęgniarki. Systematyczne są wizyty u pacjenta. Oczywiście pacjent, jeżeli nastąpiłoby jakieś nagłe załamanie, no to zawsze można korzystać i trzeba korzystać z szybkich interwencji, nawet tych, gdzie trzeba później szybko zdiagnozować i leczyć pacjenta w szpitalu.
5: Panie doktorze, czy taka opieka właśnie w tym kierunku jest trudna?
11: Powiedziałbym, że coraz łatwiejsza jest, jeżeli chodzi o sprzęt, ale jeżeli chodzi o taką wydolność rodzinną, jest coraz trudniejsza, wydaje mi się. To jest ogromne poświęcenie. Ja dostrzegam te osoby i znam te osoby. To jest ogromne poświęcenie.
5: Panie doktorze, jeszcze powróćmy do tego zakładu i powiedzmy, jak długo taki pacjent może pod respiratorem leżeć i czy on może się wyleczyć?
11: To jest bardzo indywidualne. To zależy od etiologii tej niewydolności. Z reguły mamy do czynienia jednak z trwałą niewydolnością, z częściową czy całkowitą. I w momencie, kiedy rozpoczynamy, no to będziemy wiedzieli, jak to długo będzie, przewidujemy pewne rzeczy, prawda, w zależności od etiologii. choroby, prawda? Są choroby neurologiczne, które są nieodwracalne, są również choroby nieodwracalne układu oddechowego. Wtedy dotyczy to już długoterminowej opieki. To są przypadki, można je podzielić na choroby układu oddechowego przewlekłe, które powodują później niewydolność układu oddechowego. Na przykład przede wszystkim najczęstszą przyczyną jest POHP, prawda? Przewlekła obturacyjna choroba płuc. No i tutaj oczywiście jedną z głównych przyczyn jest palenie papierosów, ale nie tylko, ale główną, prawda? Oprócz tego są choroby nerwowo-mięśniowe, jak dystrofie mięśniowe, które powodują, że mięśnie oddechowe przestają funkcjonować w należyty sposób, czyli w taki, gdzie zabezpieczają chorego w skuteczny oddech.
5: Panie doktorze, czy praca respiratora jest dostosowana do konkretnego pacjenta?
11: Tak, absolutnie. Absolutnie tak. To dobieramy ze względu na indywidualne opory w drogach oddechowych. To, co przed chwilą rozmawialiśmy, że może być wentylowany pacjent przez kilka godzin, przez kilkanaście godzin, no i ci, którzy wymagają 24 godzin. Odpowiednie nastawienie już jest związane z prawidłowymi parametrami gazometrycznymi, kapnograficznymi, także to, jakie stężenie dwutlenku węgla, czy utlenowanie krwi, to są te parametry bardzo ważne dla prawidłowej wentylacji pacjenta.
5: Panie doktorze, pacjenci, którzy trafią na ten oddział?
11: Jest to oddział specjalistyczny, prawda, gdzie mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, dlatego zakład opiekuńczo-leczniczy, prawda, to nie jest oddział intensywnej terapii, gdzie bardzo często stosujemy respiratory i dzięki temu włączamy odpowiednią terapię, czyli pozwalamy w tych krytycznych sytuacjach na przeżycie pacjenta i wdrożenie odpowiedniej terapii. Tutaj, jeżeli chodzi o przewlekłość chorób, no to w zakładach opiekuńczo-leczniczych nie leczymy, nie opiekujemy się ostrymi przypadkami. Pacjent powinien być stabilny, tak? On może mieć wielochorobowość i z reguły tak jest, ale po prostu jest w stanie stabilnym. To nie jest intensywna terapia, jeszcze raz podkreślam. Dlatego to, co mówimy, że to jest wentylacja mechaniczna, prawda? Nie mówimy, tylko że wentylujemy ze względu na to, że niewydolność oddechowa jest z reguły niewydolnością mechaniczną, prawda? Że to jest to związane z osłabieniem siły mięśniowej, czy również z chorobami już oskrzeli, prawda? Tak jak obturacyjny przewlekła obturacyjna choroba płuc.
5: Korzystanie z respiratorów to jest przedłużenie życia danego pacjenta.
11: Tak, że jeżeli jest nam duszno, jest to objaw bardzo, bardzo niekorzystny dla człowieka. W tym momencie my zabezpieczamy go i powodujemy, że jakość życia jest możliwa. My mamy pacjentów na przykład, którzy funkcjonują zawodowo, jest także, a zabezpieczamy tą część, jaka jest, czyli tą związaną z nieskutecznym oddychaniem, z niewydolnością oddechową.
5: Główne wejście do budynku znajduje się od strony oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Nowy zakład to efekt realizacji projektu modernizacja i dostosowanie infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w Zamościu w celu poprawy dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz rozszerzenie zakresu świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, współfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
2: SK Zamość.
5: Teraz w naszym magazynie przechodzimy do drugiego tematu. Hulajnogi elektryczne to środek transportu, z którego korzysta zarówno młodzież, jak i dorośli. W tym programie Zamojska Policja przypomina, jakie są obowiązki i ograniczenia związane z jazdą hulajnogą elektryczną.
12: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Przepisy regulujące poruszanie się hulajnogami elektrycznymi mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ich użytkownikom, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami, aby podróżowanie było bezpieczne i zgodne z prawem. Przepisy prawa o ruchu drogowym jasno wskazują zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej. Niedopuszczalne jest, by na drodze publicznej korzystały z niej dzieci poniżej 13 roku życia, nawet pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania takim środkiem transportu przez osoby w wieku od 13 do 18 lat wymagane jest posiadanie takiej takich samych uprawnień jak w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły lat 18, dokument taki nie jest już wymagany. Od 3 czerwca obowiązują również przepisy nakładające obowiązek korzystania z kasku ochronnego przez osoby do 16 roku życia, kierujące hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego. To niezwykle ważna zmiana, ponieważ głowa jest częścią ciała najbardziej narażoną na ciężkie obrażenia podczas upadku lub zderzenia. Przepisy jasno wskazują obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną, do których należą m.in. drogi dla rowerów, czyli użytkownicy hulajnóg elektrycznych powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych. Jeżeli ścieżki są niedostępne, można poruszać się jezdnią, ale tylko na drogach o ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę. Jazda hulajnogą elektryczną po chodnikach jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej ani drogi z ograniczeniem do 30 km na godzinę. W takim przypadku prędkość należy dostosować do ruchu pieszych i zachować szczególną ostrożność. Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na drodze wynosi 20 km na godzinę. Przekraczanie tej prędkości jest niebezpieczne i niezgodne z przepisami. Hulajnogi elektryczne muszą być wyposażone w światła przednie i tylne, odblaski, dzwonek oraz hamulec. Podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest korzystanie z telefonu. Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby. Przewożenie pasażerów jest zabronione. Zabrania się również ciągnięcia lub holowania innych pojazdów przez hulajnogę elektryczną. Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych na hulajnodze elektrycznej jest zabronione. Należy zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez przejście. Hulajnogi elektryczne powinny być parkowane w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i innym uczestnikom ruchu. Hulajnogę należy ustawić równolegle, jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni. Szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra. Prowadzenie hulajnogi elektrycznej pod wpływem alkoholu jest zabronione i podlega takim samym karom jak w przypadku rowerzystów. Osoba poniżej 13 roku życia nie może kierować hulajnogą elektryczną, a kierujący hulajnogą elektryczną w przedziale wiekowym 13-18 lat musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień zagrożone jest karą grzywny 1000 zł. W momencie ujawnienia faktu poruszania się hulajnogą elektryczną z prędkością wyższą niż 20 km na godzinę, taka hulajnoga jest traktowana jako pojazd niedopuszczony do ruchu, a poruszanie takim pojazdem jest zagrożone karą grzywny do 1500 zł. Apelujemy do rodziców i opiekunów, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób dzieci korzystają z hulajnogi elektrycznej. Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością. Hulajnoga elektryczna może być świetnym środkiem transportu, pod warunkiem, że korzystamy z niej zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem.
5: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Reklama.
1: No nie wiem, lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
4: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
5: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
6: Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Chrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.chrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
9: I po reklamie.

0: Mega Zamość.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
4: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
5: Chcesz dobrze zjeść i nie wydać fortuny?
6: To słuchaj, w Alejach Smaku promocje są przez cały tydzień.
5: Pizza 42 cm, sosy i Pepsi?
6: Tylko 45 zł.
5: A jeśli masz ochotę na obiad jak u mamy?
6: Zestaw dnia, tylko 3 dyszki za zupę i drugie danie.
7: W Alejach Smaku przez cały tydzień czekają na Ciebie różne promocje i pyszne zestawy dnia już za 30 zł. Aleje Smaku, Rynek Solny 1, Zamość, 84 542 10 88.
6: Aleje Smaku, tutaj promocje smakują najlepiej.
8: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zima za pasem. W domu chłodno, a rachunki za ogrzewanie coraz wyższe? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i bezzwrotnej dotacji. Lokalny wykonawca z blisko 20-letnim doświadczeniem, firma Rogowski. Ociepli Twój dom, wymieni okna, drzwi oraz stary piec na nowoczesny kocioł na pellet lub drewno. A co z dokumentami i formalnościami? Spokojnie, wszystkim zajmiemy się za Ciebie. Zadzwoń po bezpłatną wycenę 500 415 600. Rogowski. Ciepły dom, spokojna głowa.
11: I po reklamie.
12: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
13: Dobry wieczór. No jasne, że dobry, bo to wieczór przed lawiną nowych hitów. To znaczy, czy hitów to się jeszcze okaże, ale na pewno nowości od tych, którzy w hity są naprawdę dobrze. A że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zadbamy o to, abyście usłyszeli tylko to, co najlepsze. Dobra? A o co chodzi w ogóle? No słuchajcie, co tydzień w piątki o północy artyści z całego świata serwują nam swoje nowości, a my w Esce gramy je dokładnie w momencie premiery. Czyli dokładnie o północy, od razu. I dlatego jestem tu ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No i teraz się jeszcze rozgrzewamy hitami, które wyszły w ostatnich dniach. No i zacznijmy od pani, która pochodzi ze Skandynawii. Rozgrzewka dykcyjna teraz przede mną, bo ta pani to Zara Larsson. Ona dziś wypuściła klip do utworu Blue Moon. No to posłuchajmy razem, a klip można sobie ewentualnie wyobrazić albo obejrzeć potem. A głosówką do Eski można dać znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Kawałek w sensie. Zaczynamy, Zara Larsson. China.

0: 13 już prawie minut po 23 w czwartek. Jaka jest szansa, że Dua Lipa jest teraz w Polsce?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bardzo mała, ale nigdy zerowa, słuchajcie. No chociaż dziś to faktycznie bardzo mała. Kilka godzin temu Dua Lipa wrzuciła zdjęcie z jej pierwszego meczu baseballowego. Jako kibicka oczywiście, nie że jako zawodniczka. Za nami Lulaj, to Dua Lipa właśnie i Sean Paul, a przed nami pan, którego sety gramy regularnie w ramach SK Live Remix. To w każdy piątkowy wieczór po 20 i w sobotnią noc. Wtedy najlepsi DJ-e świata przejmują SK-ową antenę. Ale nie o tym teraz. Lost Frequencies niedawno, bardzo niedawno wypuścił utwór Don't Forget About Me. No to posłuchajcie i ocencie sami. A o północy zagram wam wszystko, co nowiu.

taki jak ty, choć ten kawałek nazywa się Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. 26 minut mamy już po 23. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Rozgrzewamy się przed północą, bo o północy, dokładnie w piątek, ukażą się nowe utwory. Tak będzie, ale zanim północ, no to jeszcze gramy wszystko to, co artyści postanowili wypuścić nieco wcześniej, czyli na przykład wczoraj, czyli na przykład dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ostatnich dniach jest taka grupa, która wypuściła kawałek, on nazywa się Unlove You, a grupa nazywa się Katze. I teraz opowiem wam troszkę ciekawostek związanych z tym amerykańskim girls bandem, bo wyobraźcie sobie, że było 120 tysięcy zgłoszeń od dziewczyn, które chciały dołączyć do tego zespołu, zanim oczywiście on powstał. No i właśnie spośród nich wybrano 20, a później po wszystkich misjach, challenge'ach i wszystkim innym, treningach i tak dalej, wybrano 6 dziewczyn. I tak powstało Katsai, tak powstał też kawałek Unlove You, który gramy już teraz.

0: Dai, dai, Shakira i Burna Boy w Estę. 24 minuty przed północą, za 24 minuty ukażą się nowe utwory, ale teraz, słuchajcie, jeszcze w ramach rozgrzewki będzie emocjonalnie i to bardzo emocjonalnie. Vito Bambino ostatnio wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Mimo Najlepszych Chęci i to nie będzie kolejny utwór, który tutaj sprawi, że będziemy się bujali i skakali na fotelu. Teraz będzie emocjonalnie, bo to jest utwór, który powstał przy okazji z kampanią społeczną poświęconą neuroróżnorodności. No i tutaj zwracamy uwagę na doświadczenia dzieci, które mierzą się z niezrozumieniem, z trudnościami w szkolnym środowisku i tak dalej, i tak dalej. I właśnie o tym opowiada ten kawałek. Myślę, że można się wzruszyć. Mimo najlepszych chęci to Vito Bambino. Gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: A czy mogę zażartować, że to ulubiona artystka graczy League of Legends? Bo to Ashen, Stop the Wearing.
1: Zaczynają się w S.
0: Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, to nic nie straciliście, obiecuję. Ale hit, mam nadzieję, że wam się spodobał bardzo. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się w SC. Już za kilkanaście minut otwieram worek z nowościami. Zdradzę wam, że o północy Kaigo wypuszczę kawałek z Avo Max. Zagramy go jako pierwsi we wszechświecie. Ale będzie też po polsku. Zostańcie z SK, jeżeli chcecie poznać nowości przed wszystkimi. Ja bym chciał.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
6: To będzie ostatnia reklama.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvel. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvel od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: I po reklamie.

0: Promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wow, północ wybiła właśnie teraz, a to oznacza dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy piątek i mamy porcję nowych hitów do zagrania. A że w studiu jestem ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No to nie zawaham się zagrać tych wszystkich nowości. Ja z moją eskową ekipą bierzemy się już za odsłuchiwanie wszystkiego tego, co przygotowali dla nas artyści. I gramy wam to wszystko już teraz. Zaczynamy od połączenia takiego Kygo i Ava Max. Oni właśnie teraz wypuścili utwór Before You Know It, a my właśnie teraz zagramy go w Esce. Jako pierwsi. No a kto nam zabroni?
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest premiera w Radiu Eska.
2: I dajcie znać, jak wam się podoba. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.

0: to Bauza i Magnetic, a skoro magnes, no to my odpalamy też magnes na kolejne nowości i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I już teraz zagram wam coś nowego, co prawdopodobnie bardzo was zaskoczy. Pamiętacie hity takie jak Emily od The Boogie Town? No to słuchajcie, bo właśnie teraz ukazała się jego nowa wersja, ale taka zupełnie nowa i zupełnie zaskakująca, bo inna, z udziałem Tymka i Filipka. Jesteście gotowi? No to gramy, bo to jest zupełna nowość, choć ta melodia może wam coś mówić.

Czasem czuję aż za mocno, więc się cofam. Czasem boję się, że widać po mych oczach. Czasem leci Adele i jej smutny wokal, a ja myślę o swym życiu, które jest pełne jak lokal.

0: to Justin Bieber i Sorry, 19 minut po północy, to już piątek, wszystkie hity zaczynają się w Estę, zresztą posłuchajcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: Ale zanim zagram coś nowego, to z tego miejsca chciałem pozdrowić Filipka, który, jak się dowiedziałem, razem z wami usłyszał premierę Emily na antenie Eski. Przed chwilą zagraliśmy faktycznie kawałek Emily, a więc The Boogie Town, Filipek i Tymek. Oni nagrali coś fajnego, coś nowego. My już to zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, wcześniej też Kygo i Ava Max, Before You Know It. A teraz wracamy już do międzynarodowych historii i tutaj łączymy troszkę rapu, troszkę trapu i troszkę elektroniki. MK, Ty Dolla Sign i Obsession to też zupełna nowość. Posłuchajcie i sprawdźcie sami. Możecie mi też dać znać na eskowym messengerze głosówką, czy wam się podoba. Czy poprzednie kawałki wam się podobały, nowe, czy ten wam się spodoba i generalnie jak jest.
1: To jest

0: To Riviera i She Doesn't Mind. Za nami kolejna premiera, ale teraz kolejna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A bo Esce ich nie brakuje, cały czas zbieramy najnowsze kawałki, które ukazały się w ostatnich minutach. Mam na myśli kawałki, które dokładnie o północy ujrzały światło dzienne. Teraz przenosimy się do pana, który już na całym świecie zaliczył 1,5 miliarda odtworzeń swoich kawałków. Zrobił naprawdę wiele hitów, a dziś, dokładnie 25 minut temu, wypuścił nowy album. Na tym albumie znalazł się też kawałek, który nazywa się Promise You, a nagrali go D.O.D., bo to jego album, ale razem z nim Flynn. Posłuchajcie.
1: Right here. To jest premiera w Radio SK.

0: tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. 27 minut zostało do pierwszej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Znacie tego pana doskonale, znacie. On pochodzi z Włoch, choć pochodzi, to znaczy inaczej, pochodzi z Włoch, ale jest ze Szwecji. O, o to mi chodziło. Ale Son, między innymi z Nathan Smithem, nagrał kawałek I Like It, ale teraz nagrał coś innego. Nazywa się Five for Love i nagrał to z Caitlin Aragon. Posłuchajcie, bo to zupełna nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: To jest premiera w Radiu SK.

18 minut przed pierwszą. Niezły nam się ten worek nowości uzbierał, prawda? Aloner i Back to Your teraz wescem, ale za nami już dziś, jeszcze po północy, aż 5 premier, rozumiecie to? Nie minęła jeszcze nawet godzina piątku, a my zagraliśmy już 5 nowości. Nowości od Kygo i Avi Max, Filipka, Tymka i The Boogie Town, MK i Ty Dolla Sign, D.O.D., a także Alesso i obiecuję wam robić tak dokładnie co tydzień. A któraś z premier może do tej pory podobała wam się najbardziej? Dajcie znać.

0: A wiecie, że już bardzo niedługo ten pan wystąpi w Polsce i to jest jego powrót po latach, naprawdę po wielu latach. Jest to Hard to be Around, już teraz to jego nowość, nagrana z Chainem i Cleopard 2000, a już w przyszłym roku, w czerwcu, pojawi się Tiesto w ramach Warzone Music Festival właśnie w Warszawie. SK jest patronem tego wydarzenia, więc można tam wpadać, imprezka będzie się zgadzała na pewno, a już teraz mogę wam powiedzieć, że hity na czasie też będą się zgadzały. Jeżeli lubicie właśnie takie kawałki, jak na przykład serwowane przez Tiesto, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy wieczór w piątek, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Wtedy najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. A teraz ja antenę oddaję. Mati Wuczyło, dzięki za dziś. Słyszymy się już w przyszły czwartek. W ramach Wszystkie Hity zaczynają się w SC.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.